kochany wśród złotych liści.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogoda wieżowa, ale to chodzi o słaby wyż z centrami nad środkową Europą. Dzisiaj trochę słabszy wiatr. No i taka obojętna biotopia pogody przejściowo poprawi się do korzystnej. Do tego będziemy w powietrzu polarnym, morskim, takim nieco cieplejszym. No nie będą to jakieś gigantyczne zmiany, ale do 15 stopni dzisiaj ta maksymalna nam w ciągu dnia dobije. Zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 6:00. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny.

0: wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 500 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
1: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
0: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Minist tworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
2: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
0: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
4: 6:04, no jak słyszeliśmy w prognozie, ciepło idzie. 1 stopień w górę, hurra.
5: Nie, no to rewelacja, to tylko korzystać od samego rana. Z tą żywnością trochę przesadzili, tak stwierdziliśmy, prawda?
4: Że zastanawiamy się, kiedy będzie taniej.
5: Tak, bo
4: zimą?
5: Zimą nie będzie, to będzie drożej. Wiosną nie będzie, bo jeszcze nie wyrosło, będzie drożej. Latem się wysuszy, to będzie drożej.
4: No to poczekamy. Może jest jakaś taka pora roku, kiedy nie trafimy.
5: Może dekada taka. Marzanna Forysiak
4: i Tomek Michalak.
3: Dzień dobry.
4: Nie wiem jak tyle, ja profilaktycznie już marchewkę mam tu.
5: Zakopaną?
4: Zabrałam.
5: Tak?
4: Zabrałam. Mam jedną.
5: Myślałem, że masz taką ziemiankę fajną, że tam sobie to sobie magazynujesz coś na wszelki wypadek taki. Nie.
4: Można to przemyśleć. Mamy trochę terenu koło radia.
5: No, proszę bardzo, jak coś pod marcheweczkę, to do nas. 5:05, witamy i zapraszamy muzycznie teraz na podróż po Afryce z Toto.

0: No, to już połóweczka. 15 października dzisiaj w kalendarzu.
1: Dobrze, że dodałaś październik. Dziś 288 dzień roku od samego rana i 77 dni do końca.
0: No i 67 dni astronomicznej jesieni. 21 grudnia szykujcie się na przesilenie zimowe. To już niedługo, ale to...
1: Jeszcze się nie zdążyłem wybudzić z przesilenia jesiennego.
0: To znaczy niektórzy zdążyli, bo widzieli rano przymrozki, wiesz. To jest takie, wiesz, na odlew. Ciepło, ciepło, a nagle fru. I nie masz pelargonii.
1: Chciałem dodać, że dzisiaj w kalendarzu mamy na przykład Światowy Dzień Mycia Rąk. To ewentualnie można byłoby rozpocząć dzień od tego.
0: Tak, też. To jest całkiem fajny plan.
1: I kobiety wiejskie też świętują i to na całym świecie, więc pozdrawiamy kobiety wiejskie, ale miejskie również.
0: Tak, ja poczekam sobie do wschodu słońca z tym świętowaniem. To jeszcze, słuchajcie, to jeszcze godzina i dwie minuty, bo to 7.15 dopiero dzisiaj to słońce stanie. No i tak powiedziałabym, nie zagrzeje za długo miejsca, bo o 17.59 już ucieknie sobie. 10 godzin 44 minuty dnia. Tak coś mało.
1: Ale sporo wieczoru, więc już możecie się zastanawiać, jak ten czas wykorzystać.
0: No Póki co,
1: tak, wykorzystajmy poranek, bo to jest najlepsza opcja. Dzień dobry. Radio Centrum.

0: 23 minuty po szóstej, to czytamy, co tam ciekawego dzisiaj o poranku.
1: Poranna prasa, na przykład jeden z tabloidów dopadł ostatnio znanego posła Michała Kołodziejczaka. Zaczniemy od polityki, a co? Cytuję, zamiast pracować poszedł pobiegać.
0: Czyli nie leniuchować.
1: A właśnie mógł jak Szekin Dudy tak sobie poleżeć.
0: No ale pobiegać to dobrze, dla zdrowia.
1: Dobrze, to
0: i urody.
1: Wybiega co nieco i dobrze.
0: I będzie okej. Niedźwiedź w centrum Leska, nagrania obiegają sieć. Niedźwiedź wszedł sobie w środę wieczorem do centrum takiego całkiem sporego miasteczka. No, nikt nie został poszkodowany i to jest dobra wiadomość. Nie da się ukryć, że te zwierzątka są dosyć niebezpieczne, więc uwaga.
1: Morsy dorwały Kurowską. Taki tytuł. Taki tytuł mam też, no. Ale spokojnie, chodzi jednak o tych, którzy lubią te lodowe kąpiele. Oni dorwali panią Kurowską i zabrali ze sobą, żeby też się pokąpała.
0: I co, dała radę?
1: No chyba tak, no.
0: Ona też dała radę. Maja Kwalińska znakomicie sobie radzi podczas turnieju WTA w Wuhan. Okazuje się, że zyskała miano, uwaga, Moon Sister.
1: O proszę.
0: Czyli siostry księżyc.
1: Oho.
0: No podobno ten styl gry jest jakiś taki księżycowy.
1: To teraz o pieniądzach będzie. Dzisiaj jedna z gazet krzyczy dosłownie, bo wykrzyknik. Podwójne emerytury z ZUS-u. Takie rzeczy się dzieją w państwie polskim. Ale jest też podtytuł Seniorze, sprawdź, czy ci się należy.
0: No właśnie. I teraz jeszcze bardzo, bardzo ważna wiadomość. Pewnie fani czekali. Keira potwierdza związek.
1: Okay.
0: Teraz będzie dramatyczna pauza. Uwaga. Z Kamilem Kuroczko.
1: Okej.
0: Od razu zaczęło iskrzyć, tak? Dobra. Jakby ktoś miał wątpliwości.
1: Szukam Kamil Kuroczek, teraz muszę się dowiedzieć.
0: Tak, to nowa konfiguracja, więc proszę śledzić, a na pewno będzie dużo.
1: Tak, Kejrę znam z radia, fajnie śpiewa.
2: Dzień dobry z Kalisza.
3: Reklama.
4: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Reklama.

0: 6:30.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
3: Informacje dla kierowców.
0: No właśnie, dzień dobry kierowcy. Mamy czwartek, za oknem jesień, poranek no nieco chłodny, więc kawa pewnie już wam grzeje dłonie. Na drogach też gorący sezon. Sprawdzamy, gdzie dziś warto uważać. Kalisz na Romańskiej, znaki, pachołki, ciężki sprzęt, ale spokojnie, na razie jedziemy bez większych problemów. Ten etap ma potrwać 2 miesiące, później ulica zostanie zamknięta. A w planach, co tam nie będzie. Na Dobrzeckiej zamknięty odcinek od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Do posesji dojedziemy od strony Szapocznikow, a piesi przejdą jedną stroną. Remont także na ulicy Skalmierzyckiej i Handlowej. Od Nowego Światu w stronę Handlowej pojedziemy tylko w jednym kierunku. Wjazd od Handlowej zarezerwowany tylko dla pojazdów budowy. Opatówek na Krajowej 12, zwężenia, nierówności, brak namalowanych linii, ruchem steruje sygnalizacja. Również od Nazdrojowej od strony ulicy od strony Szałego. Między Zdunami a wjazdem do Kalisza mamy całodobowe wahadło. No i objazdy. Niektórym ratują życie przez Szałę, Borów, Tłokinie i Nędzerzew. Ostrów Wielkopolski, tutaj na Wrocławskiej zwężenia i ograniczone prędkość na Krajowej 36 w stronę Krotoszyna, wahadło. No i jeszcze wiadukt na Krotoszyńskiej, tutaj do piątku utrudnienia związane z awarią sieci wodociągowej, jest wężenie, więc tutaj uważajcie, bo to takie newralgiczne miejsce. Plesze w Kazimierza Wielkiego rozkopana, chodniki w remoncie, ale powstają nowe, do tego ścieżka rowerowa i przejścia dla pieszych i jeszcze droga 470 między Skarszewem a Skrętem na Dęby, ruchem mogą kierować pracownicy. W gminie Blizanów zamknięta droga Janków I Grodzisk razem z mostem na Prośnie w Bogu Sławiu. I te utrudnienia potrwają do końca listopada.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
5: Teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli ceny paliw na kolejny dzień. Minister energii nie czeka i ogłasza nowe maksymalne ceny. Dziś 95 maksimum 7,01 zł, 98 7,83, a diesel 8 zł i 5 groszy.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Dwadzieścia sześć minut zostało do siódmej.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Uczcij pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomek 6 plus 6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.

0: rdzeni.
1: No i proszę, kazacna lista. Dzisiaj świętują ci, którzy urodzili się oczywiście 15 października.
2: A to między innymi amerykański pisarz włoskiego pochodzenia, autor słynnej powieści Ojciec Chrzestny, Mario Puzo.
1: Do tego Chris DeBerg, wokalista, gitarzysta, kompozytor i producent nagrań szalenie romantyczny.
2: W 55 roku natomiast urodziła się Ewa Błaszczyk, aktorka filmowa, piosenkarka i założycielka kliniki Budzik.
1: W 1974 na świat przyszedł Tomasz Piątkowski, polski aktor.
2: A 4 lata później Paulina Helewska, dziennikarka, prezenterka telewizyjna, która dziś też ma okazję do świętowania.
1: No ci, którzy dzisiaj tego dnia przyszli na świat, to są to osoby sprawiedliwe i niezwykle wrażliwe.
2: Do tego bezinteresownie pomagają innym, zaprowadzają pokój i zgodę.
1: Są szanowani, lubiani i skromni.
2: A marzą o życiu bardzo spokojnym, o udanej rodzinie.
1: Emocje i wspomnienia, również uczucia, stanowią ważną część ich życia. Łatwo ich urazić lub onieśmielić.
2: Co do zasady, urodzeni 15 października są dobrymi lekarzami, doradcami rodzinnymi i wybornymi kucharzami.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 15 października to 8.
2: Kamień szlachetny to koral.
1: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Rak.
1: I specjalnie dla was coś, co was na pewno o poranku rozgrzeje. If I could turn back time. I share. Najlepsze życzenia.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No proszę, co za wydarzenie. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. A więcej na ten temat w wiadomościach już za kilka minut o godzinie 7.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690-308-358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509-440-443.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
10: Gili Grupa LIS otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa LIS. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Reklama.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Poranek troszkę chłodny, 7 stopni w tej chwili na termometrach, temperatura odczuwalna to 5. No jakiś taki drobny deszcz może się nam przydarzyć w regionie. Ciśnienie na razie stabilne, 1027 hektopaskali i wiatr słaby do 12 km na godzinę. A w ciągu dnia, z tego co mówią synoptycy, dzisiaj też zobaczymy trochę większe, więcej zachmurzenia, ale pojawi się też trochę słońca, trochę rozpogodzeń, maksymalnie dzisiaj 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę. Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
5: Protestujący chcą jednego, odwołania obecności.

0: Śledztwa.
1: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
2: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
1: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych, 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
3: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
1: Zarząd dróg miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lincu, gdzie Laskę przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. Mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany. Zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra.
5: A Sirkozes, por ejemplo...
4: 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Matim Cashem. W składzie pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwanińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwanińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwejowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
6: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashlyn Kruger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
4: A mecz Świątek zacznie się o 13. Tymczasem Maja Chwanińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nel i Meksykanką Julianą Olmos 6-3-1-6. 6-7-10. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po 4 kolejkach awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Z kolei Industria Kielce po raz drugi przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
8: No i tak nam nadeszła godzina 6 po 7.
9: Za kilka minut będziemy zaglądać w gwiazdy i przemierzać wszystkie znaki, oczywiście pod czujnym nadzorem Księżyca.
8: No dzisiaj Słońce znajdzie się w sekstylu z Jowiszem. Co to się będzie działo?
9: Okazuje się, że będziemy bardzo życzliwi i otwarci na nowe poglądy, a to będzie sprzyjać choćby zebraniom w pracy.
8: Ale potem na szczęście rozrywce, miłości i zakupom.
9: A to wszystko 15 po 7 w horoskopie.
7: Centrum Radio Centrum.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Teraz Jula jest także w Kaliszu. Otworzyliśmy nasz nowy multimarket. Znajdziesz u nas rzeczy do domu, ogrodu i wypoczynku w niskich cenach. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy już dzisiaj do Jula w Galerii Kalisz.
3: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
0: Reklama.
12: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: kwadrans po godzinie 7.
1: Horoskop Radia Centrum.
0: No i sprawdzamy, co u barana. Księżyc w trygonie do twojego znaku doda ci sił, będziesz towarzyski i bardzo energiczny. Może też nadejść ważna, ale dobra wiadomość. Różne trudne sprawy układać się będą po twojej myśli, ale na spotkaniach z wpływowymi osobami pamiętaj o dyplomacji.
2: Drogi byku, przed tobą dzień bardzo pracowity. Angażuj się w nowe projekty. Będziesz miał dzisiaj świetną pamięć, a twoje znajomości okażą się bardzo potrzebne i udane. Wieczorem podejmiesz kilka ważnych decyzji.
0: Bliźnięta, spokój i cisza będą dla ciebie ważne, ale niestety ludzie będą ci dzisiaj zawracać głowę swoimi problemami. Zachowaj spokój, nie daj się nikomu straszyć ani sobą manipulować. Tajemnice się wyjaśnią, a problemy uda się rozwiązać.
2: Rak będzie spokojny, a nawet bardziej niż zwykle skryty. Poczuje, że nie ma ochoty zabierać się dzisiaj za żadne męczące sprawy. Nie bądź zbyt surowy w ocenie, bo ludzie mogą dziś zmieniać się i to na lepsze.
0: Lwiem, dzisiaj będziesz szybki, odważny, działaj, nie przekładaj ważnych spraw na później. Dzisiaj w dodatku musisz być wytrwały. Wspaniałe plany mają szansę się udać, ale nie chwal się, bo ktoś poczuje ukłucie, zazdrości, po pracy czas na odpoczynek.
2: Panna będzie dzisiaj szybka i bardzo dokładna. Od rana skupi się na pracy, na rachunkach i na porządkach. Dzień będzie trochę męczący, ale sporo uda się zrobić.
0: Wago, będziesz dziś szybka i bardzo pewna siebie. Nikt cię nie zatrzyma i nikt cię dziś nie pokona. Więc rób porządek z zaległymi sprawami, podejmij szybkie decyzje i ciesz się sukcesami. Jeżeli masz plany związane ze sztuką lub hobby, no to będziesz się też wspaniale bawić. Szukaj nowych inspiracji, zawieraj ciekawe znajomości.
1: Skorpion.
2: Będzie w optymistycznym nastroju, ale postanowi działać samodzielnie. Niektóre osoby z twojego otoczenia wydadzą się dziś dość niepoważne. Wieczorem będzie czas na relaks, dobrą książkę albo serial, na siłownię czy długi spacer możesz nie mieć ochoty.
0: Strzelcu, przed tobą interesujący dzień. Poczujesz, że masz dużo energii, zabierzesz się za bardzo ważne zadania. Jeżeli szukasz inspiracji, no to poradź się kogoś młodszego, a zmienisz spojrzenie na trudne sprawy. Tylko się nie spiesz, bo jutro masz przed sobą też ciekawy dzień.
2: Koziorożcu, dzisiaj często zaglądaj do kalendarza, żeby ci nic nie umknęło. Ważny dzień, jeśli chodzi o finanse, bo ktoś będzie mieć dla ciebie ciekawą propozycję. Po pracy zajmij się sztuką i sprawami ducha, a Merkury w odpowiednim układzie będzie sprzyjał nauce i rozwojowi.
0: Wodniku, dzień okaże się bardzo udanym. Zastanów się, czego ci brakuje do szczęścia, a słońce w trygonie podsunie doskonałe rozwiązania. W miłości masz dzisiaj duże powodzenie. Jeżeli uda ci się zorganizować randkę lub romantyczną kolację, to możesz zdobyć się na szczere, ale ważne wyznanie.
2: Ryby, skupią się dzisiaj na swoich obowiązkach. Znacie swoją wartość i nie musicie się z nikim ścigać. Poczujecie także przypływ energii i szybko zabierzecie się za wszystkie zaległe sprawy. Dzień sprzyja ciekawym znajomościom i spotkaniom z osobami, których dawno nie widziałyście.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Dziewiętnaście minut po siódmej.

0: Reklama.
1: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
2: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
9: Uczcij pamięć bliskich na Wszystkich Świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład Płomek 6+6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
10: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
11: Cenny sprzęt trafił do jednostek SP z Wielkopolski.
12: A więcej na temat w wiadomościach z Waszej okolicy o 7.30.

0: Kasia Grucewicz już w studiu Radia Centrum. Przed nami wiadomości z waszej okolicy, 7:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: To inwestycja w bezpieczeństwo. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wystawie, którą warto zobaczyć, a w sporcie turecki rywal Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 12 jednostek OSP z terenu Wielkopolski Południowo-Wschodniej otrzymało we wtorek kłady z przyczepami transportowymi. Zakup tego sprzętu został dofinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Wśród jednostek, do których trafiły kłady, znalazły się OSP w Kamieniu i Stawiszynie z powiatu kaliskiego oraz OSP Rusko z powiatu jarocińskiego.
3: Ochotnicze straże pożarne w Wielkopolsce wzbogaciły się o nowy sprzęt. Tym razem są to kłady kupione przy wsparciu z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego w 70%. Są one niezbędne szczególnie przy akcjach w miejscach trudno dostępnych, tam gdzie nie można dojechać wozami strażackimi. To jest nowy kierunek rozwoju ochotniczych straży pożarnych w województwie wielkopolskim.
2: Przekazał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, a zarazem wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu. Jak dodaje, samorząd województwa wielkopolskiego od wielu lat wspiera ochotnicze straże pożarne, współfinansując lub pozyskując specjalistyczny, cenny i niezbędny sprzęt oraz wyposażenie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Od 1 października w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentowana jest wystawa Wspomnienie Adriana Wykroty. Natomiast wczoraj po południu odbył się jej wernisaż. Autor jest fotografem, dokumentalistą i kuratorem zajmującym się edukacją wizualną, a jak sam podkreśla, zgromadzone na wystawie prace traktuje jako rodzaj albumu zdjęć, którego inspiracją były pierwsze spacery z nowonarodzoną córką.
4: Jeżeli lubicie Państwo fotografię, a w szczególności też taką fotografię, która powstaje od A do Z, bo bardzo dużo jest to fotografii analogowych, to warto przyjść i zobaczyć. A po drugie, chyba warto przyjść dla tej historii, to znaczy dla takiej szczerości zapisu momentów, które bardzo szybko ulatują. Kiedy dowiedziałem się, że istnieje takie zjawisko, które nazywa się amnezją dziecięcą, gdzie pierwszych 3 lat życia nie pamiętamy ze zdarzeń, tylko raczej z emocji, jakichś takich krótkich chwil, no to postanowiłem jakby uwiecznić to wszystko, co dookoła nas.
2: Powiedział Radio Centrum Adrian Wykrota. Z ekspozycją, która prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii, można się zapoznać tylko do 25 października. Istanbul Gençlik, zespół z tureckiej Superligi, będzie w sobotę w Ostrowie rywalem Rebut KPR Ostrowi w pierwszym meczu drugiej rundy Pucharu EHF. Turcy, by zmierzyć się z 4. zespołem polskiej Superligi, wyeliminowali w pierwszej rundzie litewski zespół z Wilna. Wydaje się, że ekipa z Istanbulu jest w zasięgu Ostrowian, ale wszystko zweryfikuje boisko. To nasza druga europejska przygoda. Mamy nadzieję, że równie ciekawa i ekscytująca jak przed rokiem, powiedział Radiu Centrum Jakub Kaszuba, prezes ostrowskiego klubu.
5: Przygoda, fajny rejon, ciekawa liga do sprawdzenia i jeszcze nie możemy doczekać. Inna formuła już pucharowa od razu, 2 mecze, rezultat w 2 meczu, wygrywamy, gramy dalej, przegrywamy, niestety od razu przygoda się kończy. W nowej odsłonie inne drużyny, inne rejony i regiony Europy, więc jeszcze nie możemy doczekać. Super przygoda była rok temu i mamy nadzieję, że w tym roku, w tej odsłonie również będzie ciekawa.
2: Początek meczu w sobotę o 18:00 w Ostrowskiej Arenie, rewanż tydzień później w Stambule.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
1: Informacje dla kierowców.
0: Jeszcze chłodny ten jesienny poranek, a czwartek już się kręci, jedźcie spokojnie, uważajcie na mokre liście i nie dajcie się zaskoczyć pachołkom, a one są w różnych miejscach, na przykład w Kaliszu na Romańskiej. Tam poza pachołkami jeszcze znaki, ciężki sprzęt, ale na razie odcinek od ulicy Rzymskiej do Wenedów pozostaje przejezdny, później dopiero ulica zostanie zamknięta na czas budowy nowej jezdni z drogi pieszo-rowerowej. Na Dobrzeckiej z kolei zamknięty jest odcinek od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow, a dojazd do posesji tylko od strony ulicy Szapocznikow. Piesi przechodzą jedną stroną. Remont także na Skalmierzyckiej i Handlowej w Kaliszu. Na Skalmierzyckiej Nowego Światu w stronę Handlowej ruch jednokierunkowy. Opatówek, Krajowa 12. zwężenia, nierówności, brak oznakowania poziomego tutaj. Strasznie ruchem steruje sygnalizacja, także na ulicy Zdrojowej, między Zdonami a wjazdem do Kalisza stałodobowe wahadło, a objazdy i owszem przez Szałę, na przykład albo Borów, Tłokinie i Nędzerzew. Ostrów Wielkopolski na Wrocławskiej zwężenia, ograniczenie prędkości na Krajowie 36, w stronę Krotoszana ruch wahadłowy od ulicy Gorzyckiej w Lamkach, a do piątku na wiadukcie na ulicy Krotoszyńskiej utrudnienia związane z awarią sieci wodociągowej. Tu mamy zwężenie, uważajcie. Pleszew remontowana, ulica Kazimierza Wielkiego. Na drodze 470 między Skarszewem a skrętem na Dębę czasowy kierowanie ruchem przez robotników. A w gminie Blizanów zamknięta droga Janków pierwszy Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
8: Tu już nie ma zmiłuj, zmieniają się przepisy. Teraz za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy albo za wjazd w momencie, kiedy zapory są już opuszczane i nie ma miejsca, będzie grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące. To pewniak. A co dalej? Może być jeszcze gorzej.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 8.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Muzyka i głos AI.

0: od Oleofarm.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
9: Pasja, talent, miłość do jazzu.
10: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
11: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
10: Bilety w kasie centrum i online.
12: Reklama.
13: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za wykopane znaleziska będzie można od nowego roku dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody.
2: A myślałem, że mandatu. To idziemy w końcu w dobrą stronę, bo zazwyczaj za kopanie obowiązywały solidne kary. To się nie zmienia, ale jest też pewien plus. O tym powiemy w wiadomościach.
1: Tak jak ładnie tutaj mówią, to rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Szczegóły już za kilka minut w wiadomościach o 8.
3: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
8: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
9: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
10: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
9: Aurelis-znicze.pl.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A na naszą pogodę dziś będzie wpływał słaby wyż, który się właśnie powoli rozbudowuje. To wyż z centrami nad środkową Europą i pozostajemy w powietrzu polarnym morskim, nawet nieco cieplejszym w naszym regionie. Dzisiaj maksymalnie na termometrach do 12, a nawet do 15 stopni. To taka przyjemna wiadomość dla tych, którzy właśnie się zastanawiają, co by tutaj założyć. Zachmurzenie małe, umiarkowane, mogą się przydarzyć przelotne opady deszczu, wiatr słaby.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zatrzymani za podpalenie Starlinka czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania, w urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów. Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
5: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy. Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
5: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania

0: specjalizujemy osoby starsze obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
1: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
2: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, gdy każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
1: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
3: Kursy walut.
4: No, skoro mowa o finansach, to zajrzyjmy do kantorów. Średnie ceny o poranku: euro po 4,36 zł, dolar amerykański 3,89 zł, frank szwajcarski 4,69 zł i funt brytyjski 5,15 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
4: 8:04, my niesiemy taki ciężki prezent.
5: Czekaj, jeszcze tu położę. Słuchajcie, to jest dla wszystkich od razu. Tak.
4: Dla wszystkich i w dodatku taki ciężki, bo to Beach Boys, Kokomo zaraz będzie.
5: Chłopaki was zabiorą na plażę.
4: No.
5: A świętują dzisiaj, bogate grono jest. Świętuje m.in. Bruno, Filip oraz Leonard.
4: Jest jeszcze Jadwiga, Tekla i Teresa. Wszystkiego najlepszego. I dla was już oczywiście ta piosenka.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Bagażnik rowerowy na hak holowniczy tylko za 649 zł zamiast 999? Tylko teraz, tylko w multimarkecie Jula do minus 60%. Zapraszamy już dzisiaj do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: Reklama.
8: Radio Centrum 106.4 FM.

0: No takie mamy fajne przysłowie, że od przybytku głowa nie boli, a tu proszę bardzo, no okazuje się, że ktoś może mieć problem, że ma za dużo, no, że cztery zegarki. Tak. Co to są cztery zegarki? No,
1: Przeglądamy prasę, jak donosi prasa. Marek Boroń, komendant główny policji, zgłosił do rejestru korzyści cztery zegarki o łącznej wartości 13 tysięcy złotych. Mniej więcej.
0: Tak, okazuje się, że jest ktoś, kto mu patrzy na ręce dokładnie i sprawdza, co tam na nadgarstku.
1: A sprawdzają w ogóle, jakie prezenty ewentualnie otrzymuje komendant, czy mógł je wziąć, czy nie mógł. My nie będziemy rozstrzygać, ale spojrzymy do tej listy.
0: I sprawdzimy, czy fajnie jest być takim komendantem. Na przykład moglibyście dostać torbę męską.
1: Tak, rzekomo miał otrzymać pan komendant od przedstawiciela jednej z firm. Z prezentów jest także kryształowa karafka i szklanki oraz pozłacana buteleczka od szefa tureckiej policji.
0: No, ale nie wiemy, czy pusta, czy nie pusta.
1: To nie wiemy.
0: Właściwie to dobrze. Jeszcze co? Ręcznie tkany dywan, tym razem z Azerbejdżanu. To pasuje.
1: Od wiceszefa MSW, to nie byle jaka sprawa.
0: No, to się zgadza.
1: Taki ręcznie tkany dywan. Oczywiście, żarty żartami, no prezenty w każdym fachu są, ktoś do was przyjeżdża, coś chce ofiarować i tak się zdarza, prawda? Ale trzeba przyznać, że są bardzo ciekawe.
0: No, takie przemyślane. Zobaczymy, co będzie dalej.
2: Radio Centrum. Radio Rano.
3: Reklama.
4: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Uczcij pamięć bliskich na Wszystkich Świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomek 6+6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Trzecia Ostrowska Olimpiada Seniorów już niedługo. To będzie takie świetne wydarzenie, w których nie będzie liczył się, w której w ogóle nie będzie się liczył wiek.
1: A więcej na ten temat w wiadomościach z waszej okolicy. Będziemy o tym mówić o 8:30.

0: Minęła już 8.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ulubione miejsce Ostrowian zmieni się diametralnie, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, jak warto świętować Dzień Muzyki i o sporcie, który nie pyta o wiek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowski Park Miejski imienia Adama Mickiewicza przechodzi metamorfozę. Będzie więcej zieleni, nowe alejki, odnowiony staw i klimatyczny pomost. Rewitalizacja ma sprawić, że to miejsce stanie się jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom. Inwestycja kosztuje ponad 4 200 000 zł, z czego 2 800 000 to dofinansowanie unijne.
4: Zmiany obejmują zarówno parkową infrastrukturę, jak i przyrodę. Powstają nowe alejki o nawierzchni mineralnej i z bruku klinkierowego. Pojawią się również ławki, leżaki, altana oraz pomost, który będzie jednym z charakterystycznych elementów odnowionego parku. Dużą metamorfozę przejdzie również staw o powierzchni ponad 3000 m2. Zbiornik zostanie oczyszczony, a jego brzegi zyskają bardziej naturalny wygląd. Betonowe umocnienia zastąpią kamień i roślinność. Zamontowana zostanie także fontanna napowietrzająca wodę. Ważnym elementem inwestycji jest troska o zieleń. Pielęgnacją zostanie objętych ponad 240 drzew, a park wzbogaci się o nowe nasadzenia, odnowiony trawnik i łąkę kwietną. Zaplanowano również energooszczędne oświetlenie i automatyczny system nawadniania. Park imienia Adama Mickiewicza przy wieży Ciśnień tworzy wraz z sąsiednim terenem zielonym przy ulicy 3 Maja kompleks wypoczynkowy i razem są zielonymi płucami południowej części miasta. Rewitalizacja Parku Miejskiego jest częścią projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto realizuje go przy wsparciu funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Na Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W jaki sposób najlepiej świętować Międzynarodowy Dzień Muzyki? Najlepiej koncertem i to na światowym poziomie. Tak będzie w Kaliszu. Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus zaprasza na koncert jazzowy organizowany w ramach obchodów roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Kaliszu.
5: Wystąpi nasz gość specjalny, Jerzy Małek. Jest to polski trębacz, kompozytor, wykładowca. Towarzyszy mu świetny big band kalicki New Collective pod kierownictwem artystycznym pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Celem organizowania tego typu koncertów jest przyciągnięcie jak największej rzeszy odbiorców tej muzyki i chcielibyśmy właśnie jak najbardziej tu w Kaliszu cały czas promować tą muzykę.
2: Powiedział Radio Centrum Dariusz Wypych, współorganizator wydarzenia. Koncert odbędzie się w tę niedzielę 18 października o godzinie 17 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. Wstęp wolny. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Udowadniają, że w każdym wieku można bawić się sportem i czerpać z tego dużo radości. Mowa o ostrowskich seniorach, którzy wczoraj rywalizowali w trzeciej ostrowskiej olimpiadzie seniorów.
6: Tutaj liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, ale w każdym wieku można mieć żyłkę sportowej rywalizacji. Potwierdzili to seniorzy, którzy zmagania prowadzili w kilku konkurencjach, m.in. przekładaniu piłki, przekładaniu hula hop, przenoszeniu piłki na materacu, toczeniu piłki do bramki czy powieszaniu skarpetek na sznurku na czas. Rywalizacja o pierwsze miejsce trwała do ostatniej konkurencji. Przed nią porówno punktów miały klub Senior Plus z ulicy Piłsudskiego w Ostrowie oraz debiutujący w tej imprezie klub Senior Plus z Nowych Skalmierzyc. W ostatniej konkurencji lepsi okazali się uczestnicy z Nowych Skalmierzyc, którzy zwyciężyli w trzeciej ostrowskiej olimpiadzie seniorów. Brązowe medale zdobyła reprezentacja Dziennego Domu Seniora z ulicy Raszkowskiej w Ostrowie. Nagrody i puchary wręczał m.in. były koszykarz i trener Wadim Czeczuro. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
8: Informacje dla kierowców.
0: Zmienia się na krajobrazy za oknem, liście lecą z drzew, temperatura w dół, a cierpliwość kierowców, no właśnie, tylko życzę, żeby wam się mocno trzymała, bo pojawiają się tu i ówdzie różnego rodzaju kłopoty, zwłaszcza w Kaliszu, na przykład na Romańskiej. Tutaj mamy znaki, pachołki, ciężki sprzęt, ale na razie bez większych problemów śmiało śmigamy. Na Dobrzeckiej z kolei zamknięty odcinek od Rząda Dobrzec do ulicy Szapocznikow, remontowana Skal Mierzycka, handlowa od Nowego Światu w stronę handlowej, ruch tylko w jednym kierunku. Krajowa 12, od Opatówka, zwężenia, nierówności, brak oznakowania poziomego, a ruchem steruje sygnalizacja, także na ulicy Zdrowie od strony Szałego. Między Zdunami a wjazdem do Kalisza całodobowe wahadło. No i objazdy można skorzystać. Szałe, Borów, Tłokinia i Nędzerzew. Ostrów Wielkopolski na Wrocławskiej od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, zwężenia i ograniczenia prędkości. Na Krajowej 36 w stronę Krotoszyna ruch wahadłowy od Gorzycki w Lamkach, a na wiadukcie na Krotoszyńskiej do Piątku jeszcze zwężenie spowodowało sieci wodociągowej. No i tam niestety możecie się spodziewać korków. W Pleszewie remontowana ulica Kazimierza Wielkiego, a droga numer 470 między Skarszewem a Skrętem na Dębę. Tutaj robotnicy mogą czasowo kierować ruchem. W gminie Blizanów z kolei zamknięta droga Janków pierwszy Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
8: Śmiało można powiedzieć, że mamy nową dyscyplinę sportu, ustanawianie rekordów Guinnessa elektrykiem bez ładowania w trasie. I okazuje się, że zupełnie serio, Miko Marczyk, Polak, pokonał za kierownicą elektrycznego auta 1338 km w normalnym druhu drogowym, ponad 45 godzin jazdy. Wynik ten został oficjalnie zatwierdzony przez Guinness World Records i będzie wpisany do księgi.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 9.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
2: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
3: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
2: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
3: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
2: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Paliwo coraz bardziej obciąża twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm.
9: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1948, lecimy do Buenos Aires w Argentynie. Tam urodził się Chris the Beck.
2: Jak się okazuje, nie tylko boski Diego, także dobrzy muzycy. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent nagrań, które karierę rozpoczął już w Europie w latach 70., a później były wielkie przeboje.
1: No właśnie, Far Beyond These Castle Walls, dzięki takim hitom jak High on Emotion z 84 roku, czy Lady in Red w 86, zdobył ogromną popularność, a wśród jego hitów jest na przykład ten.
2: Don't Pay the Ferryman to Chris the Beck.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Uczci pamięć bliskich na Wszystkich Świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomek 6 plus 6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online.
6: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
7: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
8: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
9: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
8: Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama. Ogłoszenie.
10: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz-reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.rcfm i naszym profilu facebookowym.
0: Ogłoszenie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A my cały czas znajdujemy się w zasięgu rozległego wyżu Florian z nad Europy Środkowej i z północy płynie do nas chłodne powietrze polarne. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni. No w takim najcieplejszym momencie dnia, bo na razie to jeszcze chłodno, wiatr słaby zachodni i północno-zachodni, biometr dziś obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 9.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym, sprawą zajmie się prokuratura. Wyłudzał recepty nadane uczniów, nauczyciel aresztowany za handel lekami. Sztuczna inteligencja w roli powiernika i terapeuty, mamy najnowszy raport. Ewelina Walczak. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała 3 osoby, które były najbardziej agresywne w stosunku do funkcjonariuszy. Słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
5: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
4: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci 4 młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
6: Była to ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
4: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
7: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
4: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku.

0: badania Instytutu Humanitas aż 30% Polaków woli mówić o problemach sztucznej inteligencji niż rodzinie czy przyjaciołom, a wśród młodych przed 30 robi tak ponad 1/3. Raport odsłania też ogromną skalę samotności. 4 na 10 badanych nie ma z kim szczerze porozmawiać, a niemal połowa dusi problemy wyłącznie w sobie. Co piąty Polak uważa już nawet, że algorytmy mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. W drugiej kolejce dużo łatwiejsze zadanie czeka Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Araratem Armenia. Trzeba jednak pamiętać, że Jaga ostatnio wpadła w dołek, mówi trener Adrian Siemieniec.
2: My zarówno dla nas Ararat, i my dla Araratu jesteśmy dzisiaj nie wiadomo. Dla mnie dzisiaj większe powiedzmy koncentracja i taki fokus, skupienie jest na zespole naszym. Zawsze jest większe, ale w obecnej sytuacji chyba państwo wszyscy rozumieją, że jest zdecydowanie większe, bo moja w tym rola, żeby dzisiaj wyprowadzić zespół na odpowiednie tory, bo coś się wykoleiło nam w ostatnim okresie.
1: Lech Poznań spróbuje sprawić niespodziankę w meczu z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół jest zdecydowanym faworytem. Są groźni przy stałych fragmentach, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
3: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jutro jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
1: Meczy w Poznaniu o 18:45, a w Białymstoku o 21:00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy w ostatnim meczu ligowym. Wczoraj Brazylijczyk słabo zaprezentował się w Lidze Mistrzów, choć Real odwrócił w końcówce losy meczu w Rzymie i pokonał Romę 3-2, choć przegrywał w 82 minucie 1-2. W hicie drugiej kolejki Champions League Paris Saint-Germain pokonało w Manchesterze City 4-2. Dobra wiadomość dla Ligi Świątek, która wciąż ma szansę na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Jedna z jej głównych rywalek, czeszka Karolina Muchowa, odpadła dziś w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Przegrała z Dianą Schneider 5-7, 3-6. To oznacza, że jeśli Polka wygra turniej, to wskoczy na 7 miejsce w rankingu Race. Na razie Świątek czeka mecz o ćwierćfinał tysięcznika w Chinach. O 13:00 zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
5: Prawie 6 minut już mamy po godzinie 9:00, połowa miesiąca. Jak to przeleciało, złota polska jesień gdzieś za nami, ale i tak będzie jeszcze okej.
6: A skoro czwartek 15 października, to zaglądamy do świąt różnych, mniej lub bardziej interesujących,
5: tak,
6: i oryginalnych. I? No ten Światowy Dzień Mycia Rąk stanowczo na prowadzenie.
5: Zdecydowanie.
6: Możemy postawić. Do tego mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.
5: Mhm.
6: No i Międzynarodowy Dzień Mediacji.
5: To
6: czyli
5: jest...
6: nie denerwujemy się, tylko dyskutujemy.
5: O tak, to jest ważna sprawa. No i tyle, jeśli chodzi o ten temat. Mamy też dzisiaj, i tu już zupełnie serio, Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Do profilaktyki przykładamy się jak najbardziej i zachęcamy. Scorpions, Still Loving You, to już teraz.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Osuszacz powietrza sterowany aplikacją za jedyne 449 zł zamiast 799 zł. Tylko teraz, tylko w Multimarkecie Jula do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej.
3: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne w naszym salonie Dacia Grupa LIS Kalisz, ulica Łódzka 71.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Reklama.
3: I gra muzyka.

0: 17 minut mamy po godzinie 9. Sztuczna inteligencja nas opanowała. Różnego rodzaju filmiki w sieci, które są dobrym żartem również. Ale okazuje się, że dobry żart czasami może kosztować.
1: Tak, najlepiej jakbym miał swój po prostu szybki koniec. Okazuje się, że no w niektórych miejscach niestety to się spod kontroli wymyka i potem są kłopoty. I tak właśnie przydarzyło się pewnej pani, która została ukarana grzywną za opublikowanie wygenerowanego przez sztuczną inteligencję zdjęcia niedźwiedzia. No bo to nie chodziło o samego niedźwiadka,
0: chodziło
1: tylko o to, co on może zrobić.
0: O właśnie, to się wydarzyło na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Film wrzucony do sieci, że taki niedźwiadek chodzi po centrum miasta, wywołał niemałe poruszenie. Zaczęto go udostępniać. Efekt był taki, że sprawą szybko zainteresowały się służby i ruszyły na interwencję do miasta. A tu klops, proszę.
1: Tam niedźwiadka nie było. Tylko gdzieś tam w sieci. Na te fałszywe alarmy to jest duży problem, zwłaszcza jeżeli chodzi o niedźwiedzie, bo w Rosji tam jest seria ataków niedźwiedzi na ludzi. Okazuje się, że te wygłodniałe zwierzaki wychodzą z hibernacji i się spustoszeniem, jeżeli chodzi
0: o pani, która to zrobiła szybko, zauważyła, że dzieje się coś złego, udała się na policję, przyznała się, dostała grzywnę. $178. Dużo i niedużo. Pytanie, na jakie warunki, ale pewnie zabolało i na drugi raz trzeba będzie przemyśleć to, czy żartować po raz kolejny.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Uczcij pamięć bliskich na Wszystkich Świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomek 6+6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.

0: Kapitan Artur Roy, jego chciałem powiedzieć tak, no takie meandrowanie między wakacjami a Złotą Polską Jesienią, tak to mi brzmi trochę.
1: Tak, i to jest taki przebój, który wam się bardzo podoba. Proszę zajrzeć na listę przebojów Top 30 i tam Mirafiori naprawdę nieźle sobie radzi.
0: A już za chwilę wiadomości z waszej okolicy. Będziemy mówić między innymi o mistrzostwach snookera, które odbędą się w Kaliszu w ten weekend. Jesteśmy partnerem medialnym tej imprezy. Szczegóły o 9.30.

0: 9:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pijany ukradł alkohol i odjechał. W tym serwisie powiemy o przewinieniach ostrzeszowianina. Zajrzymy też do biblioteki w Opatówku i zaprosimy na mistrzostwa snookera.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kradzież alkoholu wartego zaledwie 200 zł była finałem serii przewinień 42-letniego mieszkańca powiatu ostrzeszowskiego. Jak przekazała Radio Centrum podkomisarz Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów, mężczyzna miał wcześniej ukraść tablice rejestracyjne, spowodować kolizję drogową na ulicy Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim i uciec z miejsca zdarzenia.
4: Jak się okazało, prowadził samochód, mając w organizmie ponad 3,2 promila alkoholu, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Do zdarzenia doszło 13 października. Mężczyzna został zatrzymany i teraz za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.
2: A o jego dalszym losie zdecyduje już wymiar sprawiedliwości.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gilerów w Opatówku zaprasza na spotkanie, którego tematem będą makatki kuchenne. Wydarzenie organizowane jest w ramach trwającego w powiecie kaliskim Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej Ziemi Kaliskiej, a o szczegółach powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka Biblioteki w Opatówku.
5: Zapraszam Państwa na spotkanie pod hasłem Makatki Kuchenne, czyli urok minionego stulecia, które będzie okazją do wspólnego przywołania czy też poznania historii i tradycji makatek kuchennych. Naszym gościem będzie pani Magdalena Wieczorek, kobieta, która o tradycyjnym hafcie wie absolutnie wszystko. Udowadnia, że te białe płótna to nie są zwykłe szmatki, ale piękny kawałek naszej tradycji. Dlatego mam też do Państwa ogromną prośbę. Przejrzyjcie swoje domowe pamiątki, jeśli macie pośród nich makatki. Przynieście je ze sobą na spotkanie, pochwalcie się nimi. Opowiedzcie ich historię i na ten jeden wieczór wspólnie ożywmy ten piękny, dawny zwyczaj.
2: A spotkanie odbędzie się w tę środę, czyli w bibliotece w Opatówku. Początek o 17, a wstęp jest wolny. Wschodzące gwiazdy polskiego snookera zjadą do Kalisza. Wszystko w ramach mistrzostw U18, które już w ten weekend odbędą się w Grodzie nad Prosną. Organizatorami są Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego oraz Kaliska Strefa Snookera.
6: W zawodach weźmie udział 18 zawodników z całej Polski. Wśród nich m.in. aktualny mistrz Europy do lat 16 Krzysztof Czapnik oraz brązowy medalista Mistrzostw Świata do lat 17 z ubiegłego roku Oliwier Niziałek. Kaliską strefę snookera reprezentował będzie 16-letni Witold Bystrzycki, aktualny wicemistrz Polski w kategorii Open w bilardzie angielskim. Chcesz zobaczyć najlepszych polskich młodych snookerzystów na żywo? Przyjdź do naszej siedziby przy ulicy Piskorzewie 10. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: A zapraszam słuchaczy Radia Centrum Grzegorz Sroka, wiceprezes Kaliskiej Strefy Snookera. We wczorajszy wieczór odbyło się losowanie fazy grupowej, z którym możecie się zapoznać na naszej stronie internetowej www.rcfm. Zmagania na tym etapie zaplanowano na sobotę, start o 12:00. W niedzielę natomiast najpierw o 10:00 ćwierćfinały, 2 godziny później wystartują półfinały, a wielki finał Mistrzostw U18 w snookerze o 14:30. Oficjalnym partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690 308 358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509 440 443.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: Za 13:10 o poranku chętnie oddamy w wasze ręce zaproszenie i to od razu będzie zaproszenie podwójne na koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena 5 listopada w Kaliszu.
2: Piękne muzyczne spotkanie już niedługo u nas, a teraz trzeba tylko wykręcić numer telefonu i odpowiedzieć na pytania. Ten numer to 88 400 106 i 4.
1: Proszę. Ewentualnie można go wystukać. Można też powiedzieć do klawiatury, a ona sama wybierze.
2: Możliwości jest teraz sporo. No,
1: a jeżeli ktoś jeszcze może taki numer wykręcić, to zazdrościmy. O, i na tarczy. 88 400 106 i 4. I jest pierwszy telefon. Halo, kto z drugiej strony? Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Witaj. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Halo, halo. Kto z nami?
1: Ktoś nam i ktoś nam i ktoś nam chyba zniknął tutaj, więc poczekamy jeszcze. 88 400 106 i 4 na kolejny telefon. Kto tym razem z drugiej strony?
4: Dzień dobry.
2: Halo, kto z nami?
4: Wioletta.
2: Cześć, Wioletko. Co tam u ciebie fajnego dzisiaj o poranku? Już po pracy, przed pracą?
4: A dziękuję, przed pracą.
1: Skąd dzwonisz?
4: Kalisza.
1: Dobrze, no to nie będziemy
2: będziesz
1: pytać o sytuację za oknem, bo mniej więcej wiemy.
2: Widzimy, jak to wygląda. To,
1: Wioletto, walczysz o wejściówkę i to podwójną wejściówkę na koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. I pytanie do ciebie dotyczy muzyki absolutnie poważnej.
2: Tak jest. Tu będzie 10 tenorów. Wam pytamy o taką słynną trójkę, która śpiewała ongiś wspólnie. No dobrze, to będzie jeden z nich, słynny Luciano. Czy pamiętasz może, jakie nosił nazwisko i mamy do ciebie trzy...
1: Chodzi o tych trzech tenorów,
2: tak,
1: oni razem
2: śpiewali. Tak, słynna trójka. Czy to może będzie Pavarotti, czy to będzie może Maradona, czy może Rubinio? Który Luciano ci się kojarzy? Pavarotti, Maradona, czy może Rubinio?
1: No tam był tak. W tej grupie trzech tenorów był José Carreras, był Placido Domingo i był słynny Luciano.
2: No właśnie.
4: Pavarotti.
1: No, Pavarotti.
2: I, tak, i o to chodzi.
1: Trochę tak, nie, tak nieśmiało, ale jest. Radio Centrum.
2: Jasne, że tak. I Pavarotti daje ci w tym momencie możliwość usłyszenia nie trójki, ale całej 10 tenorów.
1: Gratulujemy.
4: Super, dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiaj, antena twoja.
4: Pozdrawiam całą rodzinę, całe Radio Centrum i wszystkich Kaliszem.
1: Super.
2: Dziękujemy,
1: to my też dołączamy
2: się. Serdecznie,
1: tak.
2: Pa, pa.
1: I pozdrawiamy. Dziękuję. Wszystkich, którzy słuchają nas w Kaliszu, blisko Kalisza, nieco dalej od Kalisza również. Gratulujemy tobie. Nie rozłączaj się, jeszcze za chwilę dowiesz się, jak odebrać nagrodę, którą było podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena, który odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu.

0: wam już z kim.
1: Reklama.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Reklama.

0: To RM na 106.4 tuż przed godziną 10. I jeszcze informacje dla kierowców, którzy teraz kręcą ulicą Poznańską przez Pleszew. To jest wyjazd w kierunku Kalisza już drogą krajową numer 12. Na Poznańskiej z ciężarówki, która stanęła w okolicach skrzyżowania, wysypał się ładunek. No i tam będzie trzeba teraz posprzątać to wszystko, a to oznacza spore utrudnienia w ruchu. Pamiętajcie, Poznańska, Pleszew, duże utrudnienia. 62503-106.4. W razie problemów na drodze dajcie znać.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A my teraz sprawdzamy, co w pogodzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
0: Teraz sporo chmury w całym naszym regionie i według synoptyków dzisiaj chmury będą dominować. Oczywiście chwile ze słońcem jak najbardziej możliwe, ale będzie ich zdecydowanie mniej. Czwartek bez opadów i nadal dość ciepły z temperaturą do 14 stopni. Teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy około 10, a warunki biometeo dziś obojętne.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 10. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment. Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
5: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
4: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
6: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
4: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagając cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie prapremiera Matek Hersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
7: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
4: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.
0: 3 minuty po godzinie 10. No i jeszcze potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy przed wiadomościach. Informacja od nas.

0: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
1: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
0: Aurelis-znicze.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
6: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
5: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
6: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
5: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
7: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
8: Adrian Matuszkiewicz,
9: Arkadiusz Mareniec.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Zaglądamy do sieci Kwadrans po 10 i dziś będziemy spoglądać na Micka Jaggera.
2: I powiem tak, spoglądać z lekką zazdrością i z chęcią, żeby no, trochę chyba pójść w jego ślady.
1: Wokalista,
2: co myślisz o Pilatesie?
1: Oj tak, wokalista Rolling Stones ma 83 lata i nie zwalnia tempa i ostatnio w jednym z wywiadów przyznał, jak dba o swoje zdrowie i o swoje ciało.
2: Tak, to są, uwaga, wyczerpujące treningi i odpowiednia dieta pod okiem specjalistów. Takie rock'n'rollowe czasy to już dawno minęły i on teraz naprawdę o siebie mocno dba.
1: Trenuje 5-6 dni w tygodniu, biega 12 kilometrów dziennie i dużo je.
2: Tak, no i w dodatku oczywiście ćwiczy, yoga. Od czasu do czasu jazda na rowerze, kilkukilometrowy bieg, pływanie, ćwiczenia oporowe rozciągające, trening kickboxingu. Tak, tak się żyje jako Mick Jagger.
1: I dzięki temu Mick Jagger nigdy nie będzie potrzebował AI, żeby go odmłodziło, bo Mick Jagger jest wiecznie młody. To jest taki zagraniczny odpowiednik Krzysztofa Ibisza.
2: Tak, no wiesz, tak się zastanawiam, jakby Krzysztof Ibisz wyglądał z gitarą na scenie śpiewający o Satisfaction, ale...
1: Póki co, pan Krzysztof skończył 60, popatrzymy za 20 lat, właśnie tak. Mick Jagger, wszystkiego dobrego na kolejne lata i dużo zdrowia.

0: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71.
1: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
3: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
4: Sklepy Społem w Kaliszu polecają banany, pomarańcze i bataty w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb zbójnicki, a z delicji kopytka. Uwaga! Udko z kurczaka 7,99, schab wieprzowy bez kości 16,90 i szponder wołowy 46,90. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Wafle gryz wege 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: 26 minut mamy po godzinie 10. Temperatury spadają, poranki już bardzo chłodne w naszym regionie, a osoby w kryzysie bezdomności potrzebują pomocy. Będziemy o tym mówić w wiadomościach z waszej okolicy. Kolejne punktualnie o 10.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 10:30 wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Temperatury spadają, osoby w kryzysie bezdomności potrzebują pomocy. W tym serwisie powiemy też o tym, dlaczego warto być aktywnym seniorem i o Akademii Myśli Przepięknych.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od dziś każda osoba w kryzysie bezdomności może skorzystać z ogrzewalni prowadzonej przez PCK w Kaliszu. Otwarta jest codziennie od 7 do 18.
4: Z ogrzewalni może skorzystać każda osoba w kryzysie bezdomności, czy to kobieta, czy mężczyzna. Na miejscu otrzyma ciepłą herbatkę, kawę, oczywiście również posiłek. Dodatkowo może skorzystać z łazienki, tudzież się wykąpać i otrzymać również czystą odzież. Zazwyczaj siedzą, rozmawiają, słuchają radio. Spędza również z nimi czas opiekunka. Mamy dwie opiekunki na ogrzewalni. Rozwiązują krzyżówki, grają w gry planszowe, ale to również tutaj liczymy zawsze na inicjatywę osób korzystających z ogrzewalni, aby oni chcieli skorzystać z takiej formy interakcji z opiekunką, bo nie zawsze chcą.
2: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Wysocka, kierowniczka oddziału PCK w Kaliszu. Oprócz ogrzewalni, w której można przebywać od 7 do 18, przy PCK funkcjonuje także noclegownia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Pomarańczowe koszulki i gotowość do pomagania. Tak rozpoznawalni są pleszewscy wolontariusze. Teraz lokalne Centrum Wolontariatu i senioralne Centrum Wolontariatu zachęcają osoby starsze, by dołączyły do ich grona i przekonały się, że wolontariat to także sposób na aktywne życie, nowe znajomości i satysfakcję z działania.
5: Senior potrzebny od zaraz. Pod takim hasłem w Pleszewie trwa nabór wolontariuszy wśród osób starszych. Akcje prowadzą lokalne i senioralne Centrum Wolontariatu, które działa w mieście od 18 roku. W Pleszewie trudno wyobrazić sobie wydarzenie bez udziału wolontariuszy. Angażują się oni w lokalne inicjatywy, pomagają przy organizacji imprez i łączą pokolenia. Ich znakiem rozpoznawczym są pomarańczowe koszulki. Teraz liderka wolontariatu Lucyna Roszak zachęca do działania kolejnych pleszewskich seniorów. Wolontariat to nie tylko pomoc innym, ale również sposób na aktywne spędzanie czasu, nawiązywanie znajomości, ale też poczucie, że jest się potrzebnym. Do udziału w wolontariacie zachęcały Ewa Sołtysiak i Krystyna Jagiołka podczas inauguracji Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizatorki akcji Bo wolontariat senioralny w Pleszewie ma twarz kobiety podkreślają, że liczą się przede wszystkim chęci i otwartość na innych, bo na pomaganie nigdy nie jest za późno. Seniorzy, którzy chcieliby dołączyć do wolontariackiej międzypokoleniowej społeczności, mogą zapisywać się w świetlicy środowiskowej przy ulicy Świętego Ducha, a informacji udziela Marika Augustyniak. Numer telefonu na stronie Radia Centrum. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już jutro w Kamieniu odbędzie się kolejne spotkanie Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Gościem będzie Piotr Małecki, twórca kanału Po Wojnie.
6: Zapraszam Państwa na spotkanie ze mną. Będę mówił o zimnej wojnie, o tym, co działo się na świecie po 45 roku, rywalizacji Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim oraz spróbuję odnieść się do obecnej sytuacji politycznej na świecie, kiedy konkurują ze sobą Stany Zjednoczone oraz Chińska Republika Ludowa. Czy są jakieś podobieństwa? Odpowiedź na to pytanie poznają Państwo już w piątek. Zapraszam na spotkanie, które będzie realizowane w ramach Akademii Myśli Przepięknych. Do zobaczenia.
2: A zapraszam słuchaczy Radia Centrum, Piotr Małecki. Piątkowe spotkanie w filii bibliotecznej w Kamieniu rozpocznie się o 18, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym Akademii Myśli Przepięknych jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
10: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
0: Reklama.

0: Za 10 minut będzie już godzina 11, no i za chwilę wiadomości z Polski i świata, a w nich między innymi o fałszywych fakturach. Podobno mamy lawinę takich faktur w Polsce.
1: No proszę bardzo, szczegóły już za kilka minut w wiadomościach o godzinie dokładnie 11.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy. A tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
1: Więcej na ckis.kalisz.pl.
2: Sklepy Społem w Kaliszu polecają banany, pomarańcze i bataty w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb zbójnicki, a z delicji kopytka. Uwaga! Udko z kurczaka 7,99, schab wieprzowy bez kości 16,90 i szponder wołowy 46,90. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Wafle gryz wege 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
3: Bilety w kasie centrum i online.
0: Reklama.
4: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A my cały czas znajdujemy się w zasięgu rozległego wyżu Florian z nad Europy Środkowej. Płynie do nas chłodne powietrze polarne z północy. Jak to się przekłada na to, co za oknem? No w tej chwili na termometrach 9 stopni, odczuwalna temperatura to 7. Będzie dzisiaj maksymalnie w regionie do 15 stopni. Ciśnienie na razie stabilne 1028 hektopaskali na barometrach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Lawina fałszywych faktur w Polsce służą do kradzieży państwowych pieniędzy. Trzecia rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
4: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
5: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
4: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
6: Ostatnio pan Siczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
4: Oprócz budżetu Trybunału, zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
3: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet do finansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z 7 z przodu, diesel z 8 to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
7: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
3: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie trzecia rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
8: który wetuje jak leci wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa. No nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
3: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Korzystajcie, 4 minuty po 11. Bon Jovi.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
2: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają banany, pomarańcze i bataty w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb zbójnicki, a z delicji kopytka. Uwaga! Udko z kurczaka 7,99, schab wieprzowy bez kości 16,90 i szponder wołowy 46,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle gryz wege 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Historia, wielka polityka i pytania, współczesny układ sił na świecie. Przed nami kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, czyli wspólnego projektu władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Tym razem gościem będzie Piotr Małecki, historyk, dziennikarz, reżyser, autor książek i twórca popularnego kanału na YouTubie Po Wojnie. Na to wyjątkowe spotkanie zaprasza Gminna Biblioteka Publiczna imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Piotr Małecki spotka się z uczestnikami już najbliższy piątek o 18 w filii bibliotecznej w Kamieniu. Wstęp jest wolny. Oficjalnym partnerem medialnym Akademii Myśli Przepięknych jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690 308 358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509 440 443.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A może by tak piękna wystawa jesienną porą? Tytuł jest też bardzo adekwatny. Wspomnienie. To wystawa Adriana Wykroty. Można ją zobaczyć w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 11.30.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, 11.30, a przed nami wiadomości z waszej okolicy i Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: To inwestycja w bezpieczeństwo, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wystawie, którą warto zobaczyć, a w sporcie turecki rywal Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ale zaczynamy od tragedii w Zbiersku Kolonii. Służby otrzymały zgłoszenie, że na jednej z posesji mają znajdować się ciała dwóch osób. Policja jest na miejscu, ale czeka na odłowienie agresywnych psów znajdujących się w tym miejscu. Wezwany jest także prokurator.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 12 jednostek OSP z terenu Wielkopolski Południowo-Wschodniej otrzymało we wtorek kłady z przyczepami transportowymi. Zakup tego sprzętu został dofinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Wśród jednostek, do których trafiły kłady, znalazły się OSP w Kamieniu i Stawiszynie z powiatu kaliskiego oraz OSP Rusko z powiatu jarocińskiego.
3: Ochotnicze straże pożarne w Wielkopolsce wzbogaciły się o nowy sprzęt. Tym razem są to kłady kupione przy wsparciu z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego w 70%. Są one niezbędne, szczególnie przy akcjach w miejscach trudno dostępnych, tam gdzie nie można dojechać wozami strażackimi. To jest nowy kierunek rozwoju ochotniczych straży pożarnych w województwie wielkopolskim.
2: Przekazał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, a zarazem wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu. Jak dodaje, samorząd województwa wielkopolskiego od wielu lat wspiera ochotnicze straże pożarne, współfinansując lub pozyskując specjalistyczny, cenny i niezbędny sprzęt oraz wyposażenie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Od 1 października w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentowana jest wystawa Wspomnienie Adriana Wykroty. Natomiast wczoraj po południu odbył się jej wernisaż. Autor jest fotografem, dokumentalistą i kuratorem zajmującym się edukacją wizualną, a jak sam podkreśla, zgromadzone na wystawie prace traktuje jako rodzaj albumu zdjęć, którego inspiracją były pierwsze spacery z nowonarodzoną córką.
4: Jeżeli lubicie Państwo fotografię, a w szczególności też taką fotografię, która powstaje od A do Z, bo bardzo dużo jest to fotografii analogowych, to warto przyjść i zobaczyć. A po drugie, chyba warto przyjść dla tej historii, to znaczy dla takiej szczerości zapisu momentów, które bardzo szybko ulatują. Kiedy dowiedziałem się, że istnieje takie zjawisko, które nazywa się amnezją dziecięcą, gdzie pierwszych 3 lat życia nie pamiętamy ze zdarzeń, tylko raczej z emocji, jakichś takich krótkich chwil, no to postanowiłem jakby uwiecznić to wszystko, co dookoła nas.
2: Powiedział Radio Centrum Adrian Wykrota. Z ekspozycją, która prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii, można się zapoznać tylko do 25 października. Istanbul Gençlik, zespół z tureckiej Superligi, będzie w sobotę w Ostrowie rywalem Rebut Kaper Ostrowi w pierwszym meczu drugiej rundy Pucharu EHF. Turcy, by zmierzyć się z czwartym zespołem polskiej Superligi, wyeliminowali w pierwszej rundzie litewski zespół z Wilna. Wydaje się, że ekipa z Istanbulu jest w zasięgu Ostrowian, ale wszystko zweryfikuje boisko. To nasza druga europejska przygoda. Mamy nadzieję, że równie ciekawa i ekscytująca jak przed rokiem, powiedział Radiu Centrum Jakub Kaszuba, prezes ostrowskiego klubu.
5: Przygoda, fajny rejon, ciekawa liga do sprawdzenia i już się nie możemy doczekać. Inna formuła już pucharowa od razu, 2 mecze, rezultat w 2 meczu, wygrywamy, gramy dalej, przegrywamy, niestety od razu przygoda się kończy. W nowej odsłonie inne drużyny, inne rejony i regiony Europy, więc już się nie możemy doczekać. Super przygoda była rok temu i mamy nadzieję, że w tym roku, w tej odsłonie również będzie ciekawa.
2: Początek meczu w sobotę o 18 w Ostrowskiej Arenie. Rewanż tydzień później w Stambule.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 12.

0: Reklama. Już 5 listopada w hali widowiskowej OSIR w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie OSIR oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: Już za chwilę mocne gitarowe riffy na Lahugana w wielkim przeboju grupy Cranberries Zombie z 1994 roku.

0: Dobra wiadomość dla kierowców, którzy przymierzają region Pleszew na ulicy Poznańskiej. Już można śmiało jechać, wszystko zostało uprzątnięte.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już za kilka minut wiadomości o godzinie 12 i będzie tam mowa o tym, że dziś przed warszawskim sądem rozpoczyna się proces dotyczący tak zwanej afery Collegium Humanum.
2: Reklama.
3: Sklepy Społem w Kaliszu polecają banany, pomarańcze i bataty w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb zbójnicki, a z delicji kopytka. Uwaga! Udko z kurczaka 7,99, schab wieprzowy bez kości 16,90 i szponder wołowy 46,90. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Wafle gryz wege 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
5: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
2: Reklama.
6: Gramy tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej chwili na termometrach w Kaliszu 9 stopni, temperatura odczuwalna 8, no i pochmurno, tak ma być przez cały dzień. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, na zmianę z dużym. Temperatura maksymalna wzrośnie do 15 stopni, w regionie wiatr słaby, zachodni, północno-zachodni, a biometr dzisiaj ma się poprawić do korzystnego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minę 12.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Paliwo ma stanieć. Przed weekendem na razie ceny jak za złoto. Po 4 latach ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum. Koniec z piciem alkoholu na dworcach w Niemczech. Przepisy dotyczą ponad 5,5 tysiąca miejsc. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
4: Niedobrze. Każdy dużo jeździ. Ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
3: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie.
5: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
6: Nie czuję się winny. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
5: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
3: Protest głodowy wciąż prowadzą związkowcy ze szpitala w Sanoku. Powodem brak wynagrodzenia i zwolnienia. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie prokuratury i pozwy sądowe, domagając się zaległych wypłat. W przyszłym tygodniu planowana jest też duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji. Już za 2 dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
7: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
3: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych w Niemczech. W życie wszedł właśnie zakaz spożywania alkoholu na dworcach Deutsche Bahn. Dotyczy ponad 5,5 tysiąca dworców. Niemiecki przewoźnik liczy na to, że dzięki nowym przepisom zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: U nas też od 1 stycznia zmiany w tym względzie. 4 minuty po godzinie 12. Galaxy.

0: Lama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
2: Arkadiusz Mareniec.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe.

0: promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już niedługo będzie można się tutaj przespacerować nowymi alejkami, podziwiając świeżo odnowiony staw czy nowe nasadzenia. Park miejski imienia Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim właśnie się zmienia. A jak o tym w wiadomościach o 12.30.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: aurelis-znicze.pl.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają banany, pomarańcze i bataty w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb z bujnicki, a z delicji kopytka. Uwaga! Udko z kurczaka 7,99, schab wieprzowy bez kości 16,90 i szponder wołowy 46,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle gryz wege 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: 12:30, a przed nami wiadomości z Twojej okolicy, Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ulubione miejsce Ostrowian zmieni się diametralnie, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, jak warto świętować Dzień Muzyki i o sporcie, który nie pyta o wiek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowski Park Miejski imienia Adama Mickiewicza przechodzi metamorfozę. Będzie więcej zieleni, nowe alejki, odnowiony stawik, klimatyczny pomost. Rewitalizacja ma sprawić, że to miejsce stanie się jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom. Inwestycja kosztuje ponad 4 200 000 zł, z czego 2 800 000 to dofinansowanie unijne.
4: Zmiany obejmują zarówno parkową infrastrukturę, jak i przyrodę. Powstają nowe alejki o nawierzchni mineralnej z bruku klinkierowego. Pojawią się również ławki, leżaki, altana oraz pomost, który będzie jednym z charakterystycznych elementów odnowionego parku. Dużą metamorfozę przejdzie również staw o powierzchni ponad 3000 m2. Zbiornik zostanie oczyszczony, a jego brzegi zyskają bardziej naturalny wygląd. Betonowe umocnienia zastąpią kamień i roślinność. Zamontowana zostanie także fontanna napowietrzająca wodę. Ważnym elementem inwestycji jest troska o zieleń. Pielęgnacją zostanie objętych ponad 240 drzew, a park wzbogaci się o nowe nasadzenia, odnowiony trawnik i łąkę kwietną. Zaplanowano również energooszczędne oświetlenie i automatyczny system nawadniania. Park imienia Adama Mickiewicza przy wieży Ciśnień tworzy wraz z sąsiednim terenem zielonym przy ulicy 3 Maja kompleks wypoczynkowy i razem są zielonymi płucami południowej części miasta. Rewitalizacja Parku Miejskiego jest częścią projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto realizuje go przy wsparciu funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Na Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W jaki sposób najlepiej świętować Międzynarodowy Dzień Muzyki? Najlepiej koncertem i to na światowym poziomie. Tak będzie w Kaliszu. Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus zaprasza na koncert jazzowy organizowany w ramach obchodów roku Jana Ptaszna Wróblewskiego w Kaliszu.
5: Wystąpi nasz gość specjalny, Jerzy Małek. Jest to polski trębacz, kompozytor, wykładowca. Towarzyszy mu świetny big band kaliski New Collective pod kierownictwem artystycznym pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Celem organizowania tego typu koncertów jest przyciągnięcie jak największej rzeszy odbiorców tej muzyki i chcielibyśmy właśnie jak najbardziej tu w Kaliszu cały czas promować tą muzykę.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Wypych, współorganizator wydarzenia. Koncert odbędzie się w tę niedzielę, 18 października o godzinie 17 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. Wstęp wolny. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Udowadniają, że w każdym wieku można bawić się sportem i czerpać z tego dużo radości. Mowa o ostrowskich seniorach, którzy wczoraj rywalizowali w trzeciej ostrowskiej olimpiadzie seniorów.
6: Tutaj liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, ale w każdym wieku można mieć żyłkę sportowej rywalizacji. Potwierdzili to seniorzy, którzy zmagania prowadzili w kilku konkurencjach, m.in. przekładaniu piłki, przekładaniu hula hop, przenoszeniu piłki na materacu, toczeniu piłki do bramki czy powieszaniu skarpetek na sznurku na czas. Rywalizacja o pierwsze miejsce trwała do ostatniej konkurencji. Przed nią porówno punktów miały klub Senior Plus z ulicy Piłsudskiego w Ostrowie oraz debiutujący w tej imprezie klub Senior Plus z Nowych Skalmierzyc. W ostatniej konkurencji lepsi okazali się uczestnicy z Nowych Skalmierzyc, którzy zwyciężyli w trzeciej ostrowskiej olimpiadzie seniorów. Brązowe medale zdobyła reprezentacja Dziennego Domu Seniora z ulicy Raszkowskiej w Ostrowie. Nagrody i puchary wręczał m.in. były koszykarz i trener Wadim Czeczuro. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To 26 minut 13.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Pasja, talent, miłość do jazzu.
3: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Bilety w kasie centrum i online.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
15: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
1: Reklama.
16: Od radia.
17: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
18: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o rosnącej agresji wśród dzieci i młodzieży oraz działaniach samorządu, które mają pomóc uczniom oraz nauczycielom zapobiegać takim zdarzeniom. Hashtag warto posłuchać.
17: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
16: Od radia dla ciebie.

0: Światowe notowania paliw idą dziś w dół. W przypadku Polski nastroje kierowców powinien poprawić jeszcze umacniający się złoty względem dolara. Ale czy ceny na stacjach spadną? Posłuchajcie o tym w wiadomościach, to już o godzinie 13.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A już po 13 w Radio Centrum spotkanie z Karoliną Romkę. Ja już mówię do usłyszenia. Bardzo dobrego czwartku Wam życzę. Marzanna Ferysiak. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Reklama.
3: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
4: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycję i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
5: Więcej na cki.s.kalisz.pl.
6: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690 308 358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509 440 443.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Powiem wam, że całkiem przyjemny dzień. Nawet jest więcej słońca i temperatura też jakaś taka przyjemna, bo do 15 dziś maksymalnie na moim radiowym termometrze. Teraz zerkam 14, więc jeszcze nie ta najwyższa. Wiatr teraz wieje z południowego, z północnego, przepraszam, zachodu słabo i niewiele przyspieszy. Na barometrach ciśnienie stabilne 1027 hektopaskali, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy, za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł i 3 grosze. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób, ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
5: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzane składki, to raczej prokuratura.
4: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Władimira Załańskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
6: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
4: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
7: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11 na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
8: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Fręk, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
7: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
4: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po godzinie 13. Dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Jaki to dzień mamy w kalendarzu? Czwartek, czyli w dobrym kierunku, bo weekendowym 288 już dzień do końca roku. Trochę mniej, nawet wam nie będę mówić ile. Ale za to powiem wam, że dzień zapowiada się całkiem sympatycznie, a w głośnikach już Bryan Adams z kawałkiem Back to You.

0: Reklama.
1: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
0: Reklama.

Czwartek, czwarteczek, też go tak można nazwać. A co? Bo wy już wiecie, już czujecie ten oddech piątku na plecach, a potem zaraz cały weekend. No dobrze, przypomnę wam, że do końca roku 77 dni, ale to mówię tylko dlatego, że macie jeszcze dużo czasu, jakby ktoś planował jakiegoś wielkiego Sylwestra, kreację, czy nie wiadomo co, no to ma sporo czasu jeszcze, żeby tak popracować nad tą talią osy, ale nie, no myślę, że jak się znajdzie kreację, która może co nieco przykryć, to można spokojnie zjeść tyle, ile się chce i nie martwi się tym, co wystaje. Zresztą może już tak czas odpuścić taką dziwną modę i się katować, co? Najważniejsze, żebyście w tym wszystkim po prostu dbali o swoje zdrowie i zdrowie psychiczne też.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czeka nas bardzo przyjemne spotkanie dla tych, którzy lubią takie drobiazgi, które ozdabiają dom. A chodzi o makatki kuchenne. Ciekawa jestem, czy ktoś z was jeszcze ma taką makatkę w kuchni. No, będzie to spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku i właśnie to będzie temat tego spotkania i to ze specjalistką. Szczegóły o godzinie 13.30.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
7: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
8: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
7: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
8: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
7: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
9: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Sklepy Społem w Kaliszu polecają banany, pomarańcze i bataty w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb z bujnicki, a z delicji kopytka. Uwaga! Udko z kurczaka 7,99, schab wieprzowy bez kości 16,90 i szponder wołowy 46,90. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Wafle gryz wege 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
11: Czekasz na znak, by rozwinąć firmę? Oto on! Ford Transit Van za 99 900 zł netto. Z leasingiem zaledwie 102%. Odwiedź salon Ford Grupa Lis w Opatówku przy Rogatce 20C i zgarnij go, zanim ktoś cię ubiegnie.
2: Reklama.

0: Do muzyki wrócimy już za kilka chwil. Zbliża się godzina 13.30. Czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pijany ukradł alkohol i odjechał. W tym serwisie powiemy o przewinieniach ostrzeszowianina. Zajrzymy też do biblioteki w Opatówku i zaprosimy na mistrzostwa snookera.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kradzież alkoholu wartego zaledwie 200 zł była finałem serii przewinień 42-letniego mieszkańca powiatu ostrzeszowskiego. Jak przekazała Radio Centrum podkomisarz Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów, mężczyzna miał wcześniej ukraść tablice rejestracyjne, spowodować kolizję drogową na ulicy Kaliskiej w Ostrowie i uciec z miejsca zdarzenia.
4: Jak się okazało, prowadził samochód, mając w organizmie ponad 3,2 promila alkoholu, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło 13 października. Mężczyzna został zatrzymany i teraz za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.
2: I to właśnie wymiar sprawiedliwości zadecyduje o jego dalszym losie.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jak donosi portal Salon 24, kaliski poseł PiS Piotr Kaleta oraz polityk Konfederacji Dobromir Sośnierz starli się w środę na antenie Telewizji Republika. W programie emitowanym w konwencji na żywo na jego zakończenie zaczęli obrzucać się obelgami. W efekcie doszło do opuszczenia studia przez jednego z rozmówców. Nagranie z tej kontrowersyjnej sytuacji na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gillerów w Opatówku zaprasza na spotkanie, którego tematem będą makatki kuchenne. Wydarzenie organizowane jest w ramach trwającego w powiecie kaliskim Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej Ziemi Kaliskiej, a o szczegółach powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka Biblioteki w Opatówku.
5: Zapraszam Państwa na spotkanie pod hasłem Makatki Kuchenne, czyli urok minionego stulecia, które będzie okazją do wspólnego przywołania czy też poznania historii i tradycji makatek kuchennych. Naszym gościem będzie pani Magdalena Wieczorek, kobieta, która o tradycyjnym hafcie wie absolutnie wszystko. Udowadnia, że te białe płótna to nie są zwykłe szmatki, ale piękny kawałek naszej tradycji. Dlatego mam też do Państwa ogromną prośbę. Przejrzyjcie swoje domowe pamiątki, jeśli macie pośród nich makatki. Przynieście je ze sobą na spotkanie, pochwalcie się nimi, opowiedzcie ich historię i na ten jeden wieczór wspólnie ożywmy ten piękny, dawny zwyczaj.
2: Spotkanie odbędzie się w środę w bibliotece w Opatówku, początek o 17, a wstęp jest wolny. Wschodzące gwiazdy polskiego snookera zjadą do Kalisza. Wszystko w ramach mistrzostw U18, które już w ten weekend odbędą się w Grodzie nad Prosną. Organizatorami są Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego oraz Kaliska Strefa Snookera.
6: W zawodach weźmie udział 18 zawodników z całej Polski. Wśród nich m.in. aktualny mistrz Europy do lat 16 Krzysztof Czapnik oraz brązowy medalista Mistrzostw Świata do lat 17 z ubiegłego roku Oliwier Niziałek. Kaliską strefę snookera reprezentował będzie 16-letni Witold Bystrzycki, aktualny wicemistrz Polski w kategorii Open w bilardzie angielskim. Chcesz zobaczyć najlepszych polskich młodych snookerzystów na żywo? Przyjdź do naszej siedziby przy ulicy Piskorzewie 10. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Grzegorz Sroka, wiceprezes kaliskiej strefy snookera. We wczorajszy wieczór odbyło się losowanie fazy grupowej, z którym możecie zapoznać się na stronie www.rcfm. Zmagania na tym etapie zaplanowano na sobotę, start o 12. W niedzielę natomiast najpierw o 10 ćwierćfinały, 2 godziny później wystartują półfinały, a wielki finał Mistrzostw Polski U18 w snookerze o 14.30. Oficjalnym partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do godziny 14.00.

0: Reklama.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
0: Reklama. Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
9: To startujemy z Giełdą Pracy. Najpierw ogłoszenia. Trochę ich dzisiaj mam, więc mam nadzieję, że macie coś do pisania już przy sobie. A tuż po ogłoszeniach będę czekać na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, będziecie mogli dzwonić pod numer telefonu 88 400 164.
0: Ogłoszenia płatne.
9: Firma Daimler zatrudni kierowców na terenie Niemiec. Wymagane prawo jazdy na auta ciężarowe tiry kategorii C plus E, badania lekarskie oraz karta kierowcy. Numer telefonu 669 601 470. Lub w Niemczech plus 49 152 029 303 84. Kolejne ogłoszenie. Spółdzielnia mieszkaniowo-lokatorsko-własnościowa w Pleszewie poszukuje kandydata na stanowisko konserwator elektryk. Wymagania: wykształcenie techniczne lub zawodowe, doświadczenie w zawodzie. Więcej informacji pod numerem 62 508 09 44.
0: Ogłoszenia płatne.
9: I jeszcze dorzucę, praca dla osoby do montażu okien PCV i rolet zewnętrznych i numer telefonu 692 893 370. Pamiętajcie, że wkrótce również ogłoszenie znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Kolejne ogłoszenia. Firma Scalmex poszukuje elektromechanika serwisu, wymagane doświadczenie, znajomość podstaw elektroniki i schematów technicznych, prawo jazdy kategorii B, uprawnienia SEP do 1 kV oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych. Kolejne firmy Scalmex poszukuje operatora CNC, wymagania wykształcenie techniczne, dokładność, odpowiedzialność, doświadczenie oraz znajomość CAD i CAM, mile widziane. Zainteresowanych także prosimy o złożenie CV na adres, który już za chwileczkę, bo kolejne mam ogłoszenie. Firma Scalmex zatrudni także konstruktora elektroniki, osoba z doświadczeniem, ze znajomością zagadnień z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej, umiejętnością projektowania systemów cyfrowych oraz umiejętnością programowania mikrokontrolerów. I firma Scalmex, ostatnie ogłoszenie, poszukuje doradców handlowych, osób do działów handlowych dla 3 zakładów systemów elektroniki i obudów, mile widziana znajomość branży elektronicznej. No i wszystkich zainteresowanych tymi ogłoszeniami prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@scalmex.com.pl oraz można także złożyć osobiście w Skalmierzycach, ulica Podkocka 2A. Ostatnie ogłoszenie na dzisiaj. Radiocentrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter, umowa o pracę, a więcej na www.rc.fm oraz na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Już teraz, jeżeli szukacie pracy, możecie dzwonić ze swoimi rekomendacjami na numer 88 400 106 4, a skrót ogłoszeń z dziś znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata, a w nich o procesie w sprawie Collegium Humanum, ten odroczony z powodów formalnych. No i będzie także o pewnych robotach, które zbierają pomidory. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 14. A jeżeli chodzi o giełdę pracy, to ta zakończona. Jutro o tej samej porze kolejna, a skrót ogłoszeń na profilu Radio Centrum na Facebooku.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
2: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o rosnącej agresji wśród dzieci i młodzieży oraz działaniach samorządu, które mają pomóc uczniom oraz nauczycielom zapobiegać takim zdarzeniom. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie niebo teraz nieco mocniej zachmurzone, ale spokojnie, jeszcze trochę słońca się pojawi, na pewno dziś bez opadów. 14 stopni na moim radiowym termometrze. Wiatr z północnego zachodu wieje słabo, 13 km na godzinę. Na barometrach stabilnie, teraz 1027 hektopaskali, biometr jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory. W ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Kolegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
5: W tym środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
4: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Kolegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
4: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Matikasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: dom.
1: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Dałabym ci, dałabym.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet

0: złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Viola, let me see you dance, baby.

0: Zerkam na radiową listę przebojów, bo przecież już jutro notowanie top 30. No i na miejscu pierwszym cały czas jest Artur Rojek z jego uroczym kawałkiem Mira Fiori. Możecie cały czas głosować, zerknijcie także na propozycje, a głosy można oddawać na rc.fm, zakładka top 30.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: Już teraz przypominam, jak brzmi Mira Fiori.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
2: Sklepy Społem w Kaliszu polecają banany, pomarańcze i bataty w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb zbójnicki, a z delicji kopytka. Uwaga! Udko z kurczaka 7,99, schab wieprzowy bez kości 16,90 i szponder wołowy 46,90. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Wafle gryz wege 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
4: Więcej na cki.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 14.30, więc czas na kolejne wiadomości z Waszej okolicy. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Temperatury spadają, osoby w kryzysie bezdomności potrzebują pomocy. W tym serwisie powiemy też o tym, dlaczego warto być aktywnym seniorem i o Akademii Myśli Przepięknych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od dziś każda osoba w kryzysie bezdomności może skorzystać z ogrzewalni prowadzonej przez PCK w Kaliszu. Otwarta jest ona codziennie od 7 do 18.
3: Z ogrzewalni może skorzystać każda osoba w kryzysie bezdomności, czy to kobieta, czy mężczyzna, na miejscu otrzyma ciepłą herbatkę, kawę, oczywiście również posiłek dodatkowo. Może skorzystać z łazienki, tudzież się wykąpać i otrzymać również czystą odzież. Zazwyczaj siedzą, rozmawiają, słuchają radio. Spędza również z nimi czas opiekunka. Mamy dwie opiekunki na ogrzewalni. Rozwiązują krzyżówki, grają w gry planszowe, ale to również tutaj liczymy zawsze na inicjatywę osób korzystających z ogrzewalni, aby oni chcieli skorzystać z takiej formy interakcji z opiekunką, bo nie zawsze chcą.
2: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Wysocka, kierowniczka oddziału PCK w Kaliszu. Oprócz ogrzewalni, w której można przebywać od 7 do 18, przy PCK funkcjonuje także noclegownia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Pomarańczowe koszulki i gotowość do pomagania. Tak rozpoznawalni są pleszewscy wolontariusze. Teraz lokalne centrum wolontariatu i senioralne centrum wolontariatu zachęcają osoby starsze, by dołączyły do ich grona i przekonały się, że wolontariat to także sposób na aktywne życie, nowe znajomości i satysfakcję z działania.
4: Senior potrzebny od zaraz. Pod takim hasłem w Pleszewie trwa nabór wolontariuszy wśród osób starszych. Akcje prowadzą lokalne i senioralne centrum wolontariatu, które działa w mieście od 18 roku. W Pleszewie trudno wyobrazić sobie wydarzenie bez udziału wolontariuszy. Angażują się oni w lokalne inicjatywy, pomagają przy organizacji imprez i łączą pokolenia. Ich znakiem rozpoznawczym są pomarańczowe koszulki. Teraz liderka wolontariatu Lucyna Roszak zachęca do działania kolejnych pleszewskich seniorów. Wolontariat to nie tylko pomoc innym, ale również sposób na aktywne spędzanie czasu, nawiązywanie znajomości, ale też poczucie, że jest się potrzebnym. Do udziału w wolontariacie zachęcały Ewa Sołtysiak i Krystyna Jagiołka podczas inauguracji Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizatorki akcji Bo wolontariat senioralny w Pleszewie ma twarz kobiety podkreślają, że liczą się przede wszystkim chęci i otwartość na innych, bo na pomaganie nigdy nie jest za późno. Seniorzy, którzy chcieliby dołączyć do wolontariackiej międzypokoleniowej społeczności, mogą zapisywać się w świetlicy środowiskowej przy ulicy Świętego Ducha, a informacji udziela Marika Augustyniak. Numer telefonu na stronie Radia Centrum. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już jutro w Kamieniu odbędzie się kolejne spotkanie Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Gościem będzie Piotr Małecki, twórca kanału Po Wojnie.
5: Zapraszam Państwa na spotkanie ze mną. Będę mówił o zimnej wojnie, o tym, co działo się na świecie po 1945 roku, rywalizacji Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim oraz spróbuję odnieść się do obecnej sytuacji politycznej na świecie, kiedy konkurują ze sobą Stany Zjednoczone oraz Chińska Republika Ludowa. Czy są jakieś podobieństwa? Odpowiedź na to pytanie poznają Państwo już w piątek. Zapraszam na spotkanie, które będzie realizowane w ramach Akademii Myśli Przepięknych. Do zobaczenia.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Piotr Małecki. Piątkowe spotkanie w filii bibliotecznej w Kamieniu rozpocznie się o 18, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym Akademii Myśli Przepięknych jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: you. Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Niekończąca się opowieść, film, który doskonale znacie i muzyka do niego. A w kwestiach związanych z tym, co znacie, to pamiętacie przecież, że właśnie w takiej odsłonie jesiennej targ na plantach w Kaliszu i to jesienny targ, to on odbędzie się już jutro. To będzie 17, dobrze patrzę? Tak jest, dokładnie. Więc pamiętajcie, że w godzinach od 9 do 12 na placu przy chińskiej restauracji znów mnóstwo przeróżnych stoisk i wystawców. Korzystajcie!

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Państwowa Inspekcja Pracy zbada niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szczegóły o tym wydarzeniu już o 15.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Sklepy Społem w Kaliszu polecają banany, pomarańcze i bataty w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb z bujnicki, a z delicji kopytka. Uwaga! Udko z kurczaka 7,99, schab wieprzowy bez kości 16,90 i szponder wołowy 46,90. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Wafle gryz wege 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Czekasz na znak, by rozwinąć firmę? Oto on! Ford Transit Van za 99 900 zł netto. Z leasingiem zaledwie 102%. Odwiedź salon Ford Grupa Lis w Opatówku przy Rogatce 20C i zgarnij go, zanim ktoś cię ubiegnie.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie raz nieco więcej chmur, trochę słońca się pokaże, już teraz 13 stopni, wiatr z północnego zachodu, teraz wieje słabo, zerkam przez radiowe okno, nie pada i już dzisiaj padać się nie powinno, za to temperatura spada. Na barometrach mamy 1023 hektopaskala, warunki biema to są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: 15.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy zbada niedopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tysiące fanów twórczości polskiej noblistki na światowej premierze jej najnowszej książki. Agnieszka Trojanowska-Bis wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu i polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak by przez 2 tygodnie litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. To sprawa sprzed 3 lat. Obecnie paliwo jest dużo droższe. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro ceny mają co prawda spaść, ale za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,95 zł. Za litr benzyny 98 7,76, a oleju napędowego 8,3 grosze. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś. Patową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek, który wczoraj zorganizował sobie ślubowanie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta. Święczkowski twierdzi, że wszyscy sędziowie z tego grona nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówi sędzia Magdalena Będkowska.
4: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
3: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Mówi prokurator Piotr Rzek ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.
5: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
3: Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby. Premiera książki w obecności ponad 4000 osób do Wrocławia zjechali wczoraj fani twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka zorganizowała w stolicy Dolnego Śląska światową premierę swojej najnowszej powieści Świata jest za dużo. Tokarczuk jest honorową obywatelką Wrocławia. Mówiła, że książkę tę obiecywała sobie od wielu lat, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, rodziców i od dziadków. Akcja powieści rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu w 1946 roku, czyli tuż po wojnie.
6: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, tych z was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
3: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 15.

0: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
1: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
0: Aurelis-znicze.pl.
2: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja.

0: dobrego snu.
1: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
7: Uczcij pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład Płomek 6 plus 6 gratis. Dino. Najbliżej ciebie.
8: Reklama.

Zerkam do dzisiejszego kalendarza, żeby sprawdzić, jakie są święta, jakie dni ważne, więc zacznijmy od tych bardzo ważnych. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka Utraconego, Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Jest także Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, czyli te różowe wstążeczki też w klapach. A Światowy Dzień Mycia Rąk, do tego święto Wojsk Radiotechnicznych, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, także dzisiaj takie święto. No i Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych. Wydaje mi się, że chyba niczego nie pominęłam.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają banany, pomarańcze i bataty w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb z bujnicki, a z delicji kopytka. Uwaga! Udko z kurczaka 7,99, schab wieprzowy bez kości 16,90 i szponder wołowy 46,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle gryz wege 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Minęła 15.30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: To inwestycja w bezpieczeństwo. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wystawie, którą warto zobaczyć, a w sporcie turecki rywal Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 12 jednostek OSP z terenu Wielkopolski Południowo-Wschodniej otrzymało we wtorek kłady z przyczepami transportowymi. Zakup tego sprzętu został dofinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Wśród jednostek, do których trafiły kłady, znalazły się OSP w Kamieniu i Stawiszynie z powiatu kaliskiego oraz OSP Rusko z powiatu jarocińskiego.
3: Ochotnicze straże pożarne w Wielkopolsce wzbogaciły się o nowy sprzęt. Tym razem są to kłady kupione przy wsparciu z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego w 70%. Są one niezbędne szczególnie przy akcjach w miejscach trudno dostępnych, tam gdzie nie można dojechać wozami strażackimi. To jest nowy kierunek rozwoju ochotniczych straży pożarnych w województwie wielkopolskim.
2: Przekazał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, a zarazem wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu. Jak dodaje, samorząd województwa wielkopolskiego od wielu lat wspiera ochotnicze straże pożarne, współfinansując lub pozyskując specjalistyczny, cenny i niezbędny sprzęt oraz wyposażenie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Od 1 października w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentowana jest wystawa Wspomnienie Adriana Wykroty. Natomiast wczoraj po południu odbył się jej wernisaż. Autor jest fotografem, dokumentalistą i kuratorem zajmującym się edukacją wizualną, a jak sam podkreśla, zgromadzone na wystawie prace traktuje jako rodzaj albumu zdjęć, którego inspiracją były pierwsze spacery z nowonarodzoną córką.
4: Jeżeli lubicie Państwo fotografię, a w szczególności też taką fotografię, która powstaje od A do Z, bo bardzo dużo jest to fotografii analogowych, to warto przyjść i zobaczyć. A po drugie, chyba warto przyjść dla tej historii, to znaczy dla takiej szczerości zapisu momentów, które bardzo szybko ulatują. Kiedy dowiedziałem się, że istnieje takie zjawisko, które nazywa się amnezją dziecięcą, gdzie pierwszych 3 lat życia nie pamiętamy ze zdarzeń, tylko raczej z emocji, jakichś takich krótkich chwil, no to postanowiłem jakby uwiecznić to wszystko, co dookoła nas.
2: Powiedział Radio Centrum Adrian Wykrota. Z ekspozycją, która prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii, można się zapoznać tylko do 25 października. Istanbul Genç Lig, zespół z tureckiej Superligi, będzie w sobotę w Ostrowie rywalem Rebut KPR Ostrowi w pierwszym meczu drugiej rundy Pucharu EHF. Turcy, by zmierzyć się z 4. zespołem polskiej Superligi, wyeliminowali w pierwszej rundzie litewski zespół z Wilna. Wydaje się, że ekipa z Istanbulu jest w zasięgu Ostrowian, ale wszystko zweryfikuje boisko. To nasza druga europejska przygoda. Mamy nadzieję, że równie ciekawa i ekscytująca jak przed rokiem, powiedział Radio Centrum Jakub Kaszuba, prezes ostrowskiego klubu.
5: Przygoda, fajny rejon, ciekawa liga do sprawdzenia i już się nie możemy doczekać. Inna formuła już pucharowa od razu, 2 mecze, rezultat w 2 meczu, wygrywamy, gramy dalej, przegrywamy, niestety od razu przygoda się kończy. W nowej odsłonie, inne drużyny, inne rejony i regiony Europy, więc jeszcze nie możemy doczekać. Super przygoda była rok temu i mamy nadzieję, że w tym roku, w tej odsłonie również będzie ciekawa.
2: Początek meczu w sobotę o 18 w ostrowskiej arenie, rewanż tydzień później w Stambule.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
8: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy za kółkiem w tej trasie. Ruch jest nieco większy, ale jeszcze nie jest źle. Myślę, że niektórzy zainspirowani ładną pogodą postanowili dzisiaj przejść się na spacer albo skorzystali z innych możliwości. Może jakiś rower, ja też namawiam. A w kwestiach związanych z tym, co na waszej drodze, pamiętajcie, że w Kaliszu remont ulicy Romańskiej, nie tutaj także utrudnienia. No i jeszcze przebudowa ulicy Dobrzeckiej, Świętego Michała na Skalmierzyckiej również się dzieje. Ona oczywiście w kierunku Opatówka, droga krajowa 12, tu najwięcej w Zdunach. Już teraz czerwona nitka, jak dają znać słuchacze Radia Centrum, dzieje się najwięcej. I jeszcze Pleszew, tutaj trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Ostrowie Wielkopolskim z kolei drogowców spotkacie na ulicy Wrocławskiej. No i wiadukt na Krotoszyńskiej to utrudnienia związane z awarią sieci wodociągowej i zwężenia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: No to teraz w kwestiach związanych z paliwami. Światowe notowania paliw idą w czwartek w dół, znaczy dzisiaj, o 2%. W przypadku Polski nastroje kierowców powinien poprawić jeszcze umacniający się złoty względem dolara. Ceny na stacjach czy spadną? Zależy to oczywiście w dużej mierze od ministra energii i jego ogłaszanych codziennie cen maksymalnych. Na dzisiaj ustalono, że za diesla będziemy płacić nie więcej niż 8 zł i 0,3 groszy brutto. To chyba dobra wiadomość.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 16.

0: reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online.
2: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L. Nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o rosnącej agresji wśród dzieci i młodzieży oraz działaniach samorządu, które mają pomóc uczniom oraz nauczycielom zapobiegać takim zdarzeniom. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach przenosimy się do Wuhan. Niech wam się źle nie kojarzy, bo tu chodzi o sport. Iga Świątek i Maja Chwalińska już są w ćwierćfinale turnieju właśnie w tym miejscu. Szczegóły już o 16.
2: Reklama.
3: Czekasz na znak, by rozwinąć firmę? Oto on! Ford Transit Van za 99 900 zł netto. Z leasingiem zaledwie 102%. Odwiedź salon Ford Grupa Lis w Opatówku przy Rogatce 20C i zgarnij go, zanim ktoś cię ubiegnie.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
5: Sklepy Społem w Kaliszu polecają banany, pomarańcze i bataty w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb z bujnicki, a z delicji kopytka. Uwaga! Udko z kurczaka 7,99, schab wieprzowy bez kości 16,90 i szponder wołowy 46,90. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Wafle gryz wege 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
7: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
8: Więcej na ckis.kalisz.pl.
9: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690 308 358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509 440 443.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No to sprawdźmy, jak obecnie wygląda sytuacja. Tak zerkam przez te radiowe okna moje i chętnie wyskoczyłabym na dwór, bo jest znów słonecznie i bardzo przyjemnie. Niektórzy zrzucają kurtki. No i dobrze, chociaż na moim radiowym termometrze takie między 13 a 14 stopni. Wiatr z północnego zachodu wieje słabo, więc ten nie sprawia, że czujemy, że temperatura jest niższa. Warunki biometeo są cały czas korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie deputowanego PiS-u.
4: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne, i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów.
3: Daniel Obajtek odpiera zarzuty i przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy, po tym jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania. Ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO, i europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu. We Flandrii, w północnym regionie Belgii, potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
1: Kursy walut.
2: No to sprawdźmy, jak obecnie wygląda sytuacja. Średni kurs walut euro to 4 zł 37 groszy, dolar amerykański to 3 zł 89 groszy, frank szwajcarski 4 zł 70 groszy i funt brytyjski 5 zł i 16 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 16 z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie skończyli pracę, szczęśliwcy. Oj, są tacy, którzy już teraz z uśmiechem na ustach. Może jeszcze skorzystacie z pogody, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie. Można zatańczyć w rytm Dancing Queen. Nie tylko dla królowych. Panowie też mogą.

0: jesteś ty.
1: Reklama.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Teraz Jula jest także w Kaliszu. Otworzyliśmy nasz nowy multimarket. Znajdziesz u nas rzeczy do domu, ogrodu i wypoczynku w niskich cenach. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy już dzisiaj do Jula w Galerii Kalisz.
4: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Uczcij pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomek 6 plus 6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Reklama.

17 minut po godzinie 16, 15 października w kalendarzu czwarteczek, więc w dobrym kierunku weekendowym i są ci, którzy dzisiaj obchodzą imieniny, więc będą świętować, wy też o nich pamiętajcie. Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Tekla, Drogosław, Drogosława, Filipa, Gościsława, Roger, Sewer, Teodoryk, piękne imiona. Życzę wam oczywiście spełnienia marzeń, dużo zdrowia i radości, pamiętajcie o nich i ode mnie oczywiście też upominek muzyczny. Spoko, Walczyk, bujaj się.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577-742-000. Widokklinik.pl.
4: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
0: Reklama.

0: Dzięki Madonna do muzyki wrócimy już za kilka chwil. 16:30 na moim radiowym zegarku. Czas na kolejne wiadomości z waszej okolicy. Kasia Górcawicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pijany ukradł alkohol i odjechał. W tym serwisie powiemy o przewinieniach ostrzesiowianina. Zajrzymy też do biblioteki w Opatówku i zaprosimy na mistrzostwa snookera.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kradzież alkoholu wartego zaledwie 200 zł była finałem serii przewinień 42-letniego mieszkańca powiatu ostrzeszowskiego. Jak przekazała Radio Centrum podkomisarz Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów, mężczyzna miał wcześniej ukraść tablice rejestracyjne, spowodować kolizję drogową na ulicy Kaliskiej w Ostrowie i uciec z miejsca zdarzenia.
4: Jak się okazało, prowadził samochód, mając w organizmie ponad 3,2 promila alkoholu, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Do zdarzenia doszło 13 października. Mężczyzna został zatrzymany i teraz za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.
2: I to właśnie wymiar sprawiedliwości zadecyduje o jego dalszym losie.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jak donosi portal Salon 24, kaliski poseł PiS Piotr Kaleta oraz polityk Konfederacji Dobromir Sośnierz starli się w środę na antenie Telewizji Republika. W programie emitowanym w konwencji na żywo na jego zakończenie zaczęli obrzucać się obelgami. W efekcie doszło do opuszczenia studia przez jednego z rozmówców. Nagranie z tej kontrowersyjnej sytuacji na naszej stronie internetowej
3: www.rc.fm.
2: Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gillerów w Opatówku zaprasza na spotkanie, którego tematem będą makatki kuchenne. Wydarzenie organizowane jest w ramach trwającego w powiecie kaliskim Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej Ziemi Kaliskiej, a o szczegółach powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka Biblioteki w Opatówku.
5: Zapraszam Państwa na spotkanie pod hasłem Makatki Kuchenne, czyli urok minionego stulecia, które będzie okazją do wspólnego przywołania czy też poznania historii i tradycji makatek kuchennych. Naszym gościem będzie pani Magdalena Wieczorek, kobieta, która o tradycyjnym hafcie wie absolutnie wszystko. Udowadnia, że te białe płótna to nie są zwykłe szmatki, ale piękny kawałek naszej tradycji. Dlatego mam też do Państwa ogromną prośbę. Przejrzyjcie swoje domowe pamiątki. Jeśli macie pośród nich makatki, przynieście je ze sobą na spotkanie. Pochwalcie się nimi. Opowiedzcie ich historię i na ten jeden wieczór wspólnie ożywmy ten piękny, dawny zwyczaj.
2: Spotkanie odbędzie się w środę w Bibliotece w Opatówku. Początek o 17, a wstęp jest wolny. Wschodzące gwiazdy polskiego snookera zjadą do Kalisza. Wszystko w ramach mistrzostw U18, które już w ten weekend odbędą się w Grodzie nad Prosną. Organizatorami są Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego oraz Kaliska Strefa Snookera.
6: W zawodach weźmie udział 18 zawodników z całej Polski. Wśród nich m.in. aktualny mistrz Europy do lat 16 Krzysztof Czapnik oraz brązowy medalista mistrzostw świata do lat 17 z ubiegłego roku Oliwier Niziałek. Kaliską Strefę Snookera reprezentował będzie 16-letni Witold Bystrzycki, aktualny wicemistrz Polski w kategorii Open w bilardzie angielskim. Chcesz zobaczyć najlepszych polskich młodych snookerzystów na żywo? Przyjdź do naszej siedziby przy ulicy Piskorzewie 10. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Grzegorz Sroka, wiceprezes Kaliskiej Strefy Snookera. We wczorajszy wieczór odbyło się losowanie fazy grupowej, z którym możecie zapoznać się na stronie www.rc.fm. Zmagania na tym etapie zaplanowano na sobotę, start o 12. W niedzielę natomiast najpierw o 10 ćwierćfinały, dwie godziny później wystartują półfinały, a wielki finał Mistrzostw Polski U18 w snookerze o 14:30. Oficjalnym partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
9: Informacje dla kierowców.
0: Proszę o trasę po raz kolejny. O tej porze ruch jest dużo większy w naszej okolicy. Zerkam na Kalisz. Tu z informacji od słuchacza Radia Centrum wynika, że samo centrum miasta mocno zakorkowane. Tradycje o tej porze 25. Aleja Wojska Polskiego jadąc od Poznańskiej, właściwie już od Złotej jest spory korek na samej Poznańskiej. Podobna sytuacja przy Dobrzeckiej na Korczaku, również skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z Podmiejską. Jeżeli chodzi o szlak bursztynowy w większości można jechać tradycyjnie na rondzie i skrzyżowaniu z Częstochowską. Na Częstochowskiej dzieje się najwięcej. Krajowa 12 w Zdunach. Tu przypominam, cały czas całodobowa sygnalizacja świetlna, więc też kolejne utrudnienia. A w tematach związanych z Ostrowem Wielkopolskim przypominam, że tutaj także się dzieje remont ulicy Wrocławskiej. To odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. No i oczywiście jadąc dalej w kierunku Krotoszyna, Turów, wahadłowy, utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna właśnie, więc tutaj także uważajcie. Jeszcze droga wojewódzka 470 między Skarszawem a Skrętem do miejscowości Dębę. Tutaj jeszcze też utrudnienia i miejscami ruch kierowany przez robotników.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: No to teraz zabieramy się za motoryzację, ale tą wojskową. Ponoć Abramsy są za ciężkie na zwykły transport, więc wojsko zamawia co innego. Odebrało kolejną partię zestawów niskopodwoziowych traszek. Służy do przewożenia ciężkich pojazdów gąsienicowych, w tym czołgów Abrams właśnie, więc tutaj sobie poradzili, uwzględniając zamówienia podstawowe i opcjonalne. Liczba zestawów objętych kontraktami może sięgnąć około 269, a dostawy mają potrwać do 2030 roku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 17.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, 18 Festiwal Kultury Europy. Tym razem kierunek Irlandia. Bardzo lubiane zresztą przez Polaków, bo przecież my irlandzkie święta też świętujemy, zwłaszcza to najbardziej zielone. To będzie wyjątkowy weekend, a w trakcie tego weekendu właśnie na tą wyspę będziemy się przenosić. I to tak muzycznie i trochę historycznie, kulturalnie. Ta muzyka, która porusza serca swoimi rytmami, ale także krajobrazy, celtyckie opowieści, do tego jeszcze emocje, kino, które zostanie na długo. Już 17 października, czyli w sobotę, odbędzie się koncert, a tam usłyszycie flety, gitarę, tradycyjne irlandzkie melody i autorskie kompozycje. Wszystko to połączy się w pełną energię muzyczną podróż do Irlandii właśnie. O 18 przypominam, w sobotę wstęp jest wolny. Podobnie jak w drugim dniu, czyli 18 października, czyli w niedzielę, tylko tym razem o godzinie 17 Kinocentrum, a tutaj subtelna, poruszająca opowieść o pewnej 9-letniej dziewczynce, która na irlandzkiej wsi odkrywa, jak wiele może zmienić bliskość, czułość i obecność drugiego człowieka. Tytuł filmu to Cicha dziewczyna, o godzinie 17 w niedzielę. Oba wydarzenia odbywają się na sali widowiskowej, czyli na tej dużej kinowej sali. Nie trzeba mieć walizki, żeby się spakować do Irlandii, ale za to trzeba wpaść po wejściówki, bo one obowiązują, znajdziecie je w kasie centrum, więc możecie odbierać bezpłatne wejściówki. Przypominam, to 18 Festiwal Kultur Europy Irlandia, 17-18 października, czyli najbliższy weekend, sobota i niedziela. Koniecznie zerknijcie także na informacje w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm

0: Reklama. Jilly Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Jilly Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: Czekasz na znak, by rozwinąć firmę? Oto on! Ford Transit Van za 99 900 zł netto. Z leasingiem zaledwie 102%. Odwiedź salon Ford Grupa Lis w Opatówku przy Rogatce 20C i zgarnij go, zanim ktoś cię ubiegnie.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Jeszcze tak skromnie, ale trochę słońca widać, no ale temperatura już powoli zaczyna nam spadać. Teraz na moim radiowym termometrze 12 stopni. Wiatr cały czas z północnego zachodu wieje słabo, teraz 7 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, 1027 hektopaskali, a warunki biometeo korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji. Agnieszka Trojanowska-Bis, ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
4: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
3: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
5: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
3: Do pożaru w skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanites. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal został Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tutaj mam taką ogromną nadzieję, że trochę się zmieni ten temat związany z rozmowami ze sztuczną inteligencją. No fajnie, że jest narzędzie, ale warto pamiętać, żeby je mądrze wykorzystywać. A w kwestiach rozmów, no to ja Wam życzę tych rozmów jak najwięcej i dajcie młodzieży szansę, niech powie, co czuje, a nie ciągle narzekać, że ta dzisiejsza młodzież zawsze jest dzisiejsza, zawsze jest jakaś. Narzekają ci, którzy nigdy nie byli młodzieżą. Ja myślę, że na Was też narzekana, więc może zamiast narzekać, po prostu warto jest wystartować z jakąś dyskusją, wysłuchać, bez oceniania, ze spokojem. Przyda się i Wam też dobrze zrobi.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Bagażnik rowerowy na hak holowniczy tylko za 649 zł zamiast 999? Tylko teraz, tylko w multimarkecie Jula do minus 60%. Zapraszamy już dzisiaj do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej.
2: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Uczcij pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomek 6 plus 6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Recepta na jesień.
1: No, jak muzyka, to idealna recepta na jesień, a ta na 106.4 to już w ogóle jesiennych kawałków też mamy dla Was sporo. Łącznie z tymi nowymi singlami, jak ten od Roxy, październikowo-jesiennie, akurat tak się zaprezentowała Roxy, z kawałkiem Jesień trwa bez końca. To jest kawałek, który rozwija brzmieniowy kierunek, znany z jej albumu Błękit. No i taka propozycja, która chyba łączy ten jej charakter popu i radiowego, jak mawiają specjaliści, potencjału. A ten kawałek znajdziecie także na naszej radiowej liście Top 30, już jeszcze nie na tej właściwej, bo na razie wśród propozycji, więc jeżeli macie ochotę, żeby wskoczyła wyżej i pojawiła się w naszej radiowej 30, to można głosować, bo przecież notowanie już jutro, więc macie cały czas wpływ na to, co na tej radiowej liście Top 30 się znajdzie. Więc przypominam, rc.fm, zakładka Top 30, tam możecie głosować. Wśród propozycji jest właśnie Roxy ze swoim kawałkiem Jesień trwa bez końca.
0: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Czekasz na znak, by rozwinąć firmę? Oto on. Ford Transit Van za 99 900 zł netto. Z leasingiem zaledwie 102%. Odwiedź salon Ford Grupa Lis w Opatówku przy Rogatce 20C i zgarnij go, zanim ktoś cię ubiegnie.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690-308-358. Agrito, Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509-440-443.
0: Reklama.

0: 17.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z Waszej okolicy. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ulubione miejsce Ostrowian zmieni się diametralnie, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, jak warto świętować Dzień Muzyki i o sporcie, który nie pyta o wiek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowski Park Miejski imienia Adama Mickiewicza przechodzi metamorfozę. Będzie więcej zieleni, nowe alejki, odnowiony staw i klimatyczny pomost. Rewitalizacja ma sprawić, że to miejsce stanie się jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom. Inwestycja kosztuje ponad 4 200 000 zł, z czego 2 800 000 to dofinansowanie unijne.
3: Zmiany obejmują zarówno parkową infrastrukturę, jak i przyrodę. Powstają nowe alejki o nawierzchni mineralnej i z bruku klinkierowego. Pojawią się również ławki, leżaki, altana oraz pomost. Most, który będzie jednym z charakterystycznych elementów odnowionego parku. Dużą metamorfozę przejdzie również staw o powierzchni ponad 3000 m2. Zbiornik zostanie oczyszczony, a jego brzegi zyskają bardziej naturalny wygląd. Betonowe umocnienia zastąpią kamień i roślinność. Zamontowana zostanie także fontanna napowietrzająca wodę. Ważnym elementem inwestycji jest troska o zieleń. Pielęgnacją zostanie objętych ponad 240 drzew, a park wzbogaci się o nowe nasadzenia, odnowiony trawnik i łąkę kwietną. Zaplanowano również energooszczędne oświetlenie i automatyczny system nawadniania. Park imienia Adama Mickiewicza przy wieży Ciśnień tworzy wraz z sąsiednim terenem zielonym przy ulicy 3 Maja kompleks wypoczynkowy i razem są zielonymi płucami południowej części miasta. Rewitalizacja Parku Miejskiego jest częścią projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto realizuje go przy wsparciu funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Na Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W jaki sposób najlepiej świętować Międzynarodowy Dzień Muzyki? Najlepiej koncertem i to na światowym poziomie. Tak będzie w Kaliszu. Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus zaprasza na koncert jazzowy organizowany w ramach obchodów roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Kaliszu.
4: Wystąpi nasz gość specjalny, Jerzy Małek. Jest to polski trębacz, kompozytor, wykładowca. Towarzyszy mu świetny big band kaliski New Collective pod kierownictwem artystycznym pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Celem organizowania tego typu koncertów jest przyciągnięcie jak największej rzeszy odbiorców tej muzyki i chcielibyśmy właśnie jak najbardziej tu w Kaliszu cały czas promować tą muzykę.
2: Powiedział Radio Centrum Dariusz Wypych, współorganizator wydarzenia. Koncert odbędzie się w tę niedzielę 18 października o godzinie 17 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. Wstęp wolny. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Udowadniają, że w każdym wieku można bawić się sportem i czerpać z tego dużo radości. Mowa o ostrowskich seniorach, którzy wczoraj rywalizowali w trzeciej ostrowskiej olimpiadzie seniorów.
5: Tutaj liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, ale w każdym wieku można mieć żyłkę sportowej rywalizacji. Potwierdzili to seniorzy, którzy zmagania prowadzili w kilku konkurencjach, m.in. przekładaniu piłki, przekładaniu hula hop, przenoszeniu piłki na materacu, toczeniu piłki do bramki czy powieszaniu skarpetek na sznurku na czas. Rywalizacja o pierwsze miejsce trwała do ostatniej konkurencji. Przed nią porówno punktów miały klub Senior Plus z ulicy Piłsudskiego w Ostrowie oraz debiutujący w tej imprezie klub Senior Plus z Nowych Skalmierzyc. W ostatniej konkurencji lepsi okazali się uczestnicy z Nowych Skalmierzyc, którzy zwyciężyli w trzeciej ostrowskiej olimpiadzie seniorów. Brązowe medale zdobyła reprezentacja Dziennego Domu Seniora z ulicy Raszkowskiej w Ostrowie. Nagrody i puchary wręczał m.in. były koszykarz i trener Wadim Czeczuro. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
7: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny. Jakoś się zrobiło trochę spokojniej, nie trochę mniejszy ruch, chociaż oczywiście są takie miejsca, gdzie trzeba będzie chociaż trochę dłużej postać, ale myślę, że spokojnie dacie sobie z tym doskonale radę. Kwestie remontowe jeszcze dla Was, dla przypomnienia, to droga wojewódzka 470. Tutaj trwa budowa infrastruktury pieszej między Skarszewem a skrętem do miejscowości Dębę. Ruch czasowo jest w tym miejscu kierowane przez robotników i odcinek drogi powiatowej gminy Blizanów, Janków Pierwszy Grodzisk, nieprzejezdny most na Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia potrwają jeszcze do końca listopada. No, oczywiście, jeżeli chodzi o sam Ostrów Wielkopolski, to tu pamiętajcie, że remont ulicy Wrocławskiej trwa i droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj także dzieje się sporo. Podobnie remontowo także na ulicy Romańskiej w Kaliszu, także przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała zamknięta dla ruchu. Ulica Dobrzecka to odcinek od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: No to teraz zabieramy się za inne tematy drogowe. Prawdopodobnie mało który z Was, drodzy kierowcy, przypuszcza i wyobraży sobie przejażdżkę po dużym mieście, w której nie ma absolutnie żadnej sygnalizacji świetlnej. No to wyobraźcie sobie, że tak jest. Daleko stąd, bo w Azji, w Królestwie Butanu, tak wygląda rzeczywistość. W tym położonym w Himalajach państwie za kierowanie ruchem odpowiadają tylko i wyłącznie policjanci. No namachają się, trzeba przyznać.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do godziny 18:00.

0: Reklama.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
2: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
8: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o rosnącej agresji wśród dzieci i młodzieży oraz działaniach samorządu, które mają pomóc uczniom oraz nauczycielom zapobiegać takim zdarzeniom. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.
9: 15 minut pozostało do godziny 18.
0: Ogłoszenie.
9: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter. Umowa o pracę. Więcej informacji na www.rc.fm i na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za chwilę te kolejne, a w nich między innymi doniesienia z Pałacu Prezydenckiego i wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka. Takie szczegóły już o godzinie 18.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy. A tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
5: Więcej na ckis.kalisz.pl.
6: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
7: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
6: Aurelis. Znicze.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: No dobrze, to jak kolejny dzień będzie wyglądać, czy szykować parasole? No okazuje się, że kolejny dzień też nas jeszcze trochę rozpieści słońcem, bo jutro jeszcze jeden stopień więcej i słońca będzie od samego rana sporo. Chociaż od rana rześkie 6 stopni, w godzinach wczesnopopołudniowych 10 więcej, bo do 16 wiatr od rana z południowego wschodu słaby i niewiele w ciągu dnia przyspieszy. Ciśnienie może być jeszcze stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trzy weta 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w sanockim skansenie. Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie dwóch dekad.
4: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi.
3: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze dwie inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś dwudniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
5: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
6: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo zazwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
5: Pożar wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
7: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
5: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
3: O czym informował Marcin Starzec.
8: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Sinną z zawodniczek z USA, Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari, czyli byłą numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31. obecnie zawodniczką rankingu WTA, Amerykanką Ann Lee. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie zaś niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
9: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
10: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
9: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
11: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
9: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem sezonu alpejskiego Pucharu Świata Aleksander Motschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Mikaeli Shiffrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Osuszacz powietrza sterowany aplikacją za jedyne 449 zł zamiast 799 zł. Tylko teraz, tylko w multimarkecie Jula do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej.
0: Reklama.

0: Jak Teddy Swims zaśpiewa, oj, to jest nie do podrobienia, there's no such thing as a perfect man, czyli nie ma czegoś takiego jak idealny mężczyzna. No pewnie, ideały to jakieś nudne rzeczy, jakieś wymysły, po co? Jak jest inaczej, to jest może jakieś tak bardziej ciekawie, ideałów nie ma co szukać. A w kwestiach związanych z tym, co się dzieje, czy idealnie, nie wiem, ale na pewno dla kogoś gdzieś jak dopasuje do zainteresowań, to idealnie być może. Więc sprawdzam, co w najbliższym czasie. Otóż w piątek, czyli już jutro, czyli 16 października o godzinie 15 w Księżnicy Pedagogicznej, czyli w Kaliszu, w ramach cyklu Ludzie z pasją. Uwaga, będzie niewątpliwie pasjonat i ten, który uwielbia kino, to będzie Tomasz Raczek. Z nim właśnie spotkanie, krytyk filmowy, publicysta, wydawca, który od lat przybliża odbiorcom świat kina. Jest także autorem wielu programów telewizyjnych, radiowych, książek, które poświęcone są filmowi telewizji i ludziom kultury właśnie. I będzie okazja, żeby z nim porozmawiać. Pewnie, żeby też podpisać książkę, więc śmiało możecie wpadać na spotkanie. Wstęp jest wolny. To wszystko w Kaliszu, w Księżnicy Pedagogicznej, jutro o godzinie 15.
1: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
3: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
4: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
3: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
4: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
3: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
1: Reklama.

0: Minęła godzina 18.30, czas na wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Temperatury spadają, osoby w kryzysie bezdomności potrzebują pomocy. W tym serwisie powiemy też o tym, dlaczego warto być aktywnym seniorem i o Akademii Myśli Przepięknych.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od dziś każda osoba w kryzysie bezdomności może skorzystać z ogrzewalni prowadzonej przez PCK w Kaliszu. Otwarta jest codziennie od 7 do 18.
4: Z ogrzewalni może skorzystać każda osoba w kryzysie bezdomności, czy to kobieta, czy mężczyzna. Na miejscu otrzyma ciepłą herbatkę, kawę, oczywiście również posiłek. Dodatkowo może skorzystać z łazienki, tudzież się wykąpać i otrzymać również czystą odzież. Zazwyczaj siedzą, rozmawiają, słuchają radio. Spędza również z nimi czas opiekunka. Mamy dwie opiekunki na ogrzewalni. Walni, rozwiązują krzyżówki, grają w gry planszowe, ale to również tutaj liczymy zawsze na inicjatywę osób korzystających z ogrzewalni, aby oni chcieli skorzystać z takiej formy interakcji z opiekunką, bo nie zawsze chcą.
2: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Wysocka, kierowniczka oddziału PCK w Kaliszu. Oprócz ogrzewalni, w której można przebywać od 7 do 18, przy PCK funkcjonuje także noclegownia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Pomarańczowe koszulki i gotowość do pomagania. Tak rozpoznawalni są pleszewscy wolontariusze. Teraz lokalne Centrum Wolontariatu i senioralne Centrum Wolontariatu zachęcają osoby starsze, by dołączyły do ich grona i przekonały się, że wolontariat to także sposób na aktywne życie, nowe znajomości i satysfakcję z działania.
5: Senior potrzebny od zaraz. Pod takim hasłem w Pleszewie trwa nabór wolontariuszy wśród osób starszych. Akcje prowadzą lokalne i senioralne Centrum Wolontariatu, które działa w mieście od 18 roku. W Pleszewie trudno wyobrazić sobie wydarzenie bez udziału wolontariuszy. Angażują się oni w lokalne inicjatywy, pomagają przy organizacji imprez i łączą pokolenia. Ich znakiem rozpoznawczym są pomarańczowe koszulki. Teraz liderka wolontariatu Lucyna Roszak zachęca do działania kolejnych pleszewskich seniorów. Wolontariat to nie tylko pomoc innym, ale również sposób na aktywne spędzanie czasu, nawiązywanie znajomości, ale też poczucie, że jest się potrzebnym. Do udziału w wolontariacie zachęcały Ewa Sołtysiak i Krystyna Jagiołka podczas inauguracji Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizatorki akcji Bo wolontariat senioralny w Pleszewie ma twarz kobiety podkreślają, że liczą się przede wszystkim chęci i otwartość na innych, bo na pomaganie nigdy nie jest za późno. Seniorzy, którzy chcieliby dołączyć do wolontariackiej międzypokoleniowej społeczności, mogą zapisywać się w świetlicy środowiskowej przy ulicy Świętego Ducha, a informacji udziela Marika Augustyniak. Numer telefonu na stronie Radia Centrum. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już jutro w Kamieniu odbędzie się kolejne spotkanie Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Gościem będzie Piotr Małecki, twórca kanału Po Wojnie.
6: Zapraszam Państwa na spotkanie ze mną. Będę mówił o zimnej wojnie, o tym, co działo się na świecie po 1945 roku, rywalizacji Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim oraz spróbuję odnieść się do obecnej sytuacji politycznej na świecie, kiedy konkurują ze sobą Stany Zjednoczone oraz Chińska Republika Ludowa. Czy są jakieś podobieństwa? Odpowiedź na to pytanie poznają Państwo już w piątek. Zapraszam na spotkanie, które będzie realizowane w ramach Akademii Myśli Przepięknych. Do zobaczenia.
2: A zapraszam słuchaczy Radia Centrum Piotr Małecki. Piątkowe spotkanie w filii bibliotecznej w Kamieniu rozpocznie się o 18, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym Akademii Myśli Przepięknych jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Uwaga, bardzo ważna wiadomość. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim wydał dziś aż trzy komunikaty dotyczące pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia. Przekroczenie norm zawartości bakterii coli stwierdzono głównie na terenie gminy Ostrów Wielkopolski, a także miejscowości gminy Przygodzice, Raszków i miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Nasz cztery gminy powiatu ostrowskiego stwierdzono dzisiaj przekroczenie norm zawartości bakterii coli w wodzie pitnej. Najgorzej jest w Świeligowie w gminie Ostrów Wielkopolski, gdzie woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych i gospodarczych. Z kolei w rejonie Sobótki, Gutowa i Topoli wodę można spożywać po przygotowaniu, tylko po przygotowaniu. Pamiętajcie, gmina już organizuje zaopatrzenie w wodę dla poszkodowanych miejscowości. Informacje szerzej również znajdziecie w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm. Reklama.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: I my się tu cieszymy pogodą, a to proszę, ona znów daje nam stryczkę w nos, bo okazuje się, że kolejne alerty pogodowe. Tym razem chodzi o gęste mgły. Alerty dla 9 województw. Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Eweliną Dudek, naczelniczką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, porozmawiamy o rosnącej agresji wśród dzieci i młodzieży oraz działaniach samorządu, które mają pomóc uczniom oraz nauczycielom zapobiegać takim zdarzeniom. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.
7: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro będzie bardzo przyjemny i bardzo słoneczny dzień i to cieszy. 16 stopni zobaczymy wczesnym popołudniem, choć od rana takie skromne 6. Od rana wiatr z południa będzie wiał słabo, zmieni kierunek, ale nie przyspieszy. Na barometrach od rana 1026 hektopaskali. Ciśnienie przez większą część dnia będzie stabilne, później powoli będzie spadać. Warunki biometeo od rana także korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego ZOO w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa. Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów, stąd apel policjantów do kierowców.
4: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
3: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego ZOO w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
5: Dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
3: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego ZOO zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieśla.
6: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
3: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krüger, a Chwalińska też w 2 Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii. ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli, 9 kibice obejrzeli w Lińcu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów, rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Matty Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po godzinie 19:00.

0: Reklama. Czekasz na znak, by rozwinąć firmę? Oto on! Ford Transit One za 99 900 zł netto. Z leasingiem zaledwie 102%. Odwiedź salon Ford Grupa Lis w Opatówku przy Rogatce 20C i zgarnij go, zanim ktoś cię ubiegnie.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71.
1: Uwaga dekarze, teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: 19.30 minęła, czas na ostatnie dziś wiadomości z waszego regionu, z waszej okolicy. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ulubione miejsce Ostrowian zmieni się diametralnie. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, jak warto świętować Dzień Muzyki i o sporcie, który nie pyta o wiek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowski Park Miejski imienia Adama Mickiewicza przechodzi metamorfozę. Będzie więcej zieleni, nowe alejki, odnowiony staw i klimatyczny pomost. Rewitalizacja ma sprawić, że to miejsce stanie się jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom. Inwestycja kosztuje ponad 4 200 000 zł, z czego 2 800 000 to dofinansowanie unijne.
3: Zmiany obejmują zarówno parkową infrastrukturę, jak i przyrodę. Powstają nowe alejki o nawierzchni mineralnej i z bruku klinkierowego. Pojawią się również ławki, leżaki, altana oraz pomost. Most, który będzie jednym z charakterystycznych elementów odnowionego parku. Dużą metamorfozę przejdzie również staw o powierzchni ponad 3000 m2. Zbiornik zostanie oczyszczony, a jego brzegi zyskają bardziej naturalny wygląd. Betonowe umocnienia zastąpią kamień i roślinność. Zamontowana zostanie także fontanna napowietrzająca wodę. Ważnym elementem inwestycji jest troska o zieleń. Pielęgnacją zostanie objętych ponad 240 drzew, a park wzbogaci się o nowe nasadzenia, odnowiony trawnik i łąkę kwietną. Zaplanowano również energooszczędne oświetlenie i automatyczny system nawadniania. Park imienia Adama Mickiewicza przy wieży Ciśnień tworzy wraz z sąsiednim terenem zielonym przy ulicy 3 Maja kompleks wypoczynkowy i razem są zielonymi płucami południowej części miasta. Rewitalizacja Parku Miejskiego jest częścią projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto realizuje go przy wsparciu funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Na Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W jaki sposób najlepiej świętować Międzynarodowy Dzień Muzyki? Najlepiej koncertem i to na światowym poziomie. Tak będzie w Kaliszu. Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus zaprasza na koncert jazzowy organizowany w ramach obchodów roku Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w Kaliszu.
4: Wystąpi nasz gość specjalny, Jerzy Małek. Jest to polski trębacz, kompozytor, wykładowca. Towarzyszy mu świetny big band kaliski New Collective pod kierownictwem artystycznym pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Celem organizowania tego typu koncertów jest przyciągnięcie jak największej rzeszy odbiorców tej muzyki i chcielibyśmy właśnie jak najbardziej tu w Kaliszu cały czas promować tą muzykę.
2: Powiedział Radio Centrum Dariusz Wypych, współorganizator wydarzenia. Koncert odbędzie się w tę niedzielę 18 października o godzinie 17 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. Wstęp wolny. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Udowadniają, że w każdym wieku można bawić się sportem i czerpać z tego dużo radości. Mowa o ostrowskich seniorach, którzy wczoraj rywalizowali w trzeciej ostrowskiej olimpiadzie seniorów.
5: Tutaj liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, ale w każdym wieku można mieć żyłkę sportowej rywalizacji. Potwierdzili to seniorzy, którzy zmagania prowadzili w kilku konkurencjach, m.in. przekładaniu piłki, przekładaniu hula hop, przenoszeniu piłki na materacu, toczeniu piłki do bramki czy powieszaniu skarpetek na sznurku na czas. Rywalizacja o pierwsze miejsce trwała do ostatniej konkurencji. Przed nią porówno punktów miały klub Senior Plus z ulicy Piłsudskiego w Ostrowie oraz debiutujący w tej imprezie klub Senior Plus z Nowych Skalmierzyc. W ostatniej konkurencji lepsi okazali się uczestnicy z Nowych Skalmierzyc, którzy zwyciężyli w trzeciej ostrowskiej olimpiadzie seniorów. Brązowe medale zdobyła reprezentacja Dziennego Domu Seniora z ulicy Raszkowskiej w Ostrowie. Nagrody i puchary wręczał m.in. były koszykarz i trener Wadim Czeczuro. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Na, na, na. 26 minut pozostało do godziny 20. Ron Keating, Life is a Roller Coaster. Mam nadzieję, że wieczorową porą w waszym życiu już nie jest jak na karuzeli, na jakimś roller coasterze, tylko jest teraz czas na to, żeby się nieco zrelaksować.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
5: Arkadiusz Mareniec.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Zerkam na radiowy zegarek, 15 minut do godziny 20 i jest czas wieczorny, gdzie można sobie właśnie relaks zaplanować, więc mam nadzieję, że sięgniecie po jakąś książkę, a nie po media społecznościowe. Już najlepiej, jeżeli zostaniecie z nami, z muzyką na 106.4. Będzie jeszcze sporo, będzie ta, która nastraja was najlepiej. No i oczywiście Adama Martuzelskiego, bo 23 audycja, więc zostańcie.

0: Mam dla Was szybkie i ważne przypomnienie. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim wydał dziś aż 3 komunikaty dotyczące pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia. Chodzi o przekroczenie norm zawartości bakterii E. coli w wodzie pitnej. Najgorzej jest w rejonie Świeligowa w gminie Ostrów Wielkopolski, gdzie woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych i gospodarczych. Z kolei w rejonie Sobótki, Gutowa i Topoli wodę można spożywać wyłącznie po przygotowaniu. Gmina już organizuje zaopatrzenie w wodę dla poszkodowanych miejscowości. Szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie.
1: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę będą informacje dotyczące hulajnóg i tutaj kolejne kwestie dotyczące także prawa. Również sprawdzimy, co w ćwierćfinale Wuhan, czyli sprawdzimy, z kim zagra Maja i Iga w ćwierćfinale. A wiadomości już za kilka chwil, bo o godzinie 20:00 na mnie już powoli czas i pora. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie i wczesny wieczór. Życzę dobrego wieczoru i oczywiście zostańcie z muzyką na 106.4. Karolina na Romka, do usłyszenia, cześć, pa.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
9: Więcej na cki.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: A to nas będzie nieco rozpieszczać i dobrze niech się dzieje tak, żeby nas rozpieszczało słońce, którego jutro będzie dużo. Co prawda od samego rana rześko, bo to będzie 6 stopni, ale 10 więcej w godzinach wczesnych popołudniowych i do tego jeszcze wiatr, który nie będzie sprawiał, że będziemy czuć się zmarznięci. Przeciwnie, będzie wiał słabo, warunki biometeo będą korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału. Marcin Krzemiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
4: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
3: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
5: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski i Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
3: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
6: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów w tym czasie. Czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
3: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
7: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
3: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Ann Lee.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
2: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
3: A, ktoś tu zdrapnął wygraną.
2: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
4: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię

dalej Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Czekasz na znak, by rozwinąć firmę? Oto on! Ford Transit Van za 99 900 zł netto. Z leasingiem zaledwie 102%. Odwiedź salon Ford Grupa Lis w Opatówku przy Rogatce 20C i zgarnij go, zanim ktoś cię ubiegnie.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Kropla wieczności.
1: Rozprawa z lękiem. Wszyscy przeżywamy chwilę, gdy ogarnia nas lęk. Gdy wisi nad nami widmo nieuchronnej katastrofy. Nie jestem z natury lękliwy, ale i mnie to dopada od czasu do czasu. Wszystkich nas, gdybyśmy zdobyli się na szczerość. Próbujemy uporać się z tym sami, ale to na nic, to nie działa. I jak zwykle otoczenie nas nie rozumie. Co więc robić z takim strachem? Czy mamy pozwolić, aby zżerał nas kawałek po kawałku? Nie chcę, by to zabrzmiało ckliwie albo banalnie, ale nauczyłem się przynosić moje obawy Jezusowi. To aż tak proste. To nie żaden wykręt ani religijna proteza. Jezus powiedział: nie lękajcie się. Nie troszczcie się o nic. Jakim cudem moglibyśmy tak żyć? Dlatego, że jak powiedział Jezus, wie wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Brzmiałoby to ckliwie, gdyby nie było prawdą. A przecież za każdym razem, gdy składam przed Nim moje troski, moje obawy, On napełnia mnie w zamian swoim pokojem.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Adam Artuzarski, Made in Polska, kolejna odsłona programu, który zagląda polskiej muzyce głęboko w oczy. Polska muzyka, a nagranie nie w języku polskim, ale pomyślałem, że taki właśnie utwór dziś na panującą porę roku i w ogóle pogodę będzie najlepszy i niech tak zostanie. Maniucha Bikont, bo jej wysłuchaliśmy w znanym nagraniu Joy Division, Love Will Tears Us Apart, promuje swoją płytę, ale będzie i obiecała pojawić się w programie Made in Polska jeszcze w październiku. Chcę poczekać z ogłoszeniem daty, ale no właśnie, poczekajmy dziś w programie i tak dynamicznie jak na początku, ale też spokojniejsze rzeczy. No, taka jest polska muzyka. Grupa The Windows wydała nową płytę, tylko spokojnie, dobre, mocne, punkowo-rock'n'rollowe granie. Marcin Jagoda Jagodziński opowie dzisiaj w programie o tym, jak płyta powstawała, gdzie pojadą, gdzie zagrają, gdzie będziecie mogli ich zobaczyć. No i tradycyjnie pojawi się w trakcie programu Marek Wiernik z garścią informacji o tym, co go urzekło w polskiej muzyce w tym ostatnim tygodniu, ale też co ciekawego dzieje się w programie. Teraz tak, posłuchajmy Fish Emade, ponieważ tu jest również nowe wydawnictwo, no i nie wypadałoby nie zauważyć tego. Rzecz wyjątkowo udana, zresztą państwo ocenicie, to płyta, która finałowo podkreślona będzie trasą koncertową. Człowiek nie do końca, tytuł płyty. Trasa rozpoczyna się w Gomunicach 17 października z finałem. Uwaga, żeby było ciekawie, w Hadze 15 maja przyszłego roku. Zatem posłuchajmy. Człowiek nie do końca, tytułowe nagranie. No już za moment połączymy się z liderem grupy The Windows.
1: Pan F. Nie do końca.

Ktoś mógłby powiedzieć, że w programie Made in Polska to tylko prowadzący i jego znajomy czy znajoma. A tu proszę bardzo, media społecznościowe, komunikatory i sygnał Joy Division. I owszem, Maniucha Beacon świetnie wykonała utwór, a redaktor naczelny zapomniał przypomnieć, jaki to tytuł. Ale już się cofam do początku programu Love Will Tears Us Apart, rzecz jasna.

0: Big Division w wykonaniu Maniuchy Bikont. I jeszcze raz przypominam, że z Maniuchą spotkamy się tu być może na żywo w programie Made in Polska na Częstochowskiej 12 w Kaliszu. Zapowiadany gość już za moment na antenie. Chłopacy z The Windows nagrali płytę Tylko Spokojnie i ja właściwie nie chciałbym za dużo jakby dodawać. Niech Marcin opowie, jak to wyglądało, jaka przyszłość przed nimi. Marcin Jagoda, Jagodziński, posłuchajmy.
1: Cześć, witam serdecznie, tutaj Jagoda z zespołu The Windows. Wracamy z nową płytą, z nową energią. W 2022 roku wydaliśmy płytę Pożar. Pożar oczywiście w trzy kropki, bo to niekoniecznie tytuł nadaje się na antenę. Minęło trochę czasu, minęły 4 lata, więc prezentujemy Wam nową płytę, której tytuł jest Tylko Spokojnie. Czemu Tylko Spokojnie? Bo Tylko Spokojnie to jest tylko kawałek naszego tytułu, to jest tylko kawałek naszej płyty. Po resztę i rozwinięcie tego zapraszam do albumu, tam będzie wszystko wyśpiewane, wszystko wyłożone, kawa na ławę, bo Tylko Spokojnie, zaraz coś tu, to już sobie Państwo musicie dopowiedzieć bądź zerknąć na nasz album. Słuchajcie, to jest 13 premierowych, zupełnie nowych kawałków, do których usiedliśmy mniej więcej jakieś 2-3 lata temu i kolejny raz przyglądamy się tej naszej całej rzeczywistości, którą mamy za oknem. Oczywiście przyglądamy się z przymrużeniem oka, mocno ironicznie, ale dosadnie i konkretnie, ponieważ no niestety jaki cyrk, taka zabawa, jak mówi jeden z naszych numerów na płycie, a niestety klaunów mamy coraz więcej i ten cyrk, który mamy dookoła, wydaje się chyba coraz mniej śmieszny i zabawny, a wszyscy w nim uczestniczymy. Każdy z nas, czy tego chce, czy tego nie chce, czy kupił bilet, czy nie kupił, a wydaje mi się, że jednak większość z nas biletu na takie przedstawienie i na taki cyrk no nie bardzo życzyłaby sobie zamówić, a tym bardziej dostać, nie pytając nas o zdanie. Gdzie nagrywaliśmy? Nagrywaliśmy w studiu Radioaktywni. To jest kolejna nasza wizyta u Adasia Cylińskiego. Wszystko na setkę. Za każdym razem, czyli tym razem też wszystko na setkę. I tak też powstał ten materiał. Ważnym jakby elementem tej układanki jest właśnie Adaś Cyliński, który trzymał tą płytę w ryzach. Jeden jest nietypowy kawałek, bo nazywa się Za czterema ścianami. To jest numer, w którym, uwaga, uwaga, wjechały smyczki, czyli wjechał kwintet smyczkowy. Jak to się stało? Bo Adaś posłuchał tego numeru i mówi, słuchajcie, ja bym tutaj widział po prostu właśnie kwintet smyczkowy, a my mówimy, a pewnie, róbmy. Skombinował ekipę, to jest wszystko nagrane na żywo, to nie są żadne midi, żadne klawisze dogrywane, to jest 5 żywych smyczków, które okrasiły numer Za czterema ścianami. Z naszej płyty dowiecie się, czy Bóg jest na urlopie, czy warto sypiać z wrogiem, no i czy zawsze pod wiatr ma karmazynowa narzeczona. Podsumowując, 13 nowych kawałków, 13 nowych energetycznych numerów od załogi The Windows. Chyba tyle, panie i panowie. Pamiętajcie, tylko spokojnie, zaraz coś tu. A, jeszcze jedna rzecz ważna, słuchajcie, dwie ważne rzeczy. To jest klip. Tomek Kozuba usiadł za jego sterami, dlatego zapraszam na wszystkie YouTuby, tam ten klip śmiga, myślę, że wykonał bardzo fajną robotę. Zobaczcie ten klip, bo no nieczęsto takie klipy gdzieś wychodzą, a druga albo trzecia bądź kolejna rzecz to koncerty. 16 października widzimy się w Częstochowie razem z kapelą Leniwiec i Effortless. 17 zagramy w Jarocinie, także z Leniwcem, tam na Saporcie Szumy i Trzaski. No i 23 października w piątek zapraszamy na oficjalną premierę naszej płyty do Zabrza, do klubu CK Wiatrak. Tam 40 urodziny będą świętowali też Farbenlere. Będziemy my, będzie Leniwiec, będzie Skankan. Jeszcze raz, tylko spokojnie, wszystkiego dobrego. Marcin Jagoda, Jagodziński. Dobrego dnia, dobrego tygodnia, panie i panowie. Na razie, cześć.

0: Tak, najpierw ja zachwalałem grupę The Windows, posłuchaliśmy nagrania, jaki cyrk, taka zabawa. Mało tego wszystkiego, już za moment połączymy się z Markiem Wiernikiem, redaktorem z Warszawy, rzecz jasna, któremu również płyta The Windows się spodobała. Także wyjątkowo zbiegło się nam dzisiaj, jak chodzi o ten kawałek tortu polskiej muzyki, w ocenie i w upodobaniach i w odsłuchu. Zatem myślę, że Państwo również gdzieś tam sięgną po płytę, najnowsze dzieło The Windows, tylko spokojnie. A teraz czas na redaktora naczelnego Marka Wiernika. Halo Marku, słuchamy, co tam w Warszawie.
1: Tak, witam Państwa. Prosto z Warszawy. No i oczywiście nowe propozycje, nowe płyty. Lato się skończyło, mamy jesień. No to jest taki typowy wysyp nowych płyt. No oczywiście z całego świata, ale my zajmujemy się polską muzyką, naszymi artystami. Made in Poland. To jest oczywiście The Windows, ale to jest ciekawostka, bo od razu wyjaśnię, jak to jest napisane. To nie jest z angielska D, tylko to jest mała literka D na początku, czyli D, Windows przez L, o, i potem W na końcu, czyli takie pomieszanie z poplątaniem. The Windows. Aczkolwiek ciekawostka jest taka, że jak zespół zaczynał, jak byli bardzo młodymi ludźmi, ci panowie, teraz panowie, a wcześniej nastolatkowie, to The Windows przez chwilę z angielska po prostu tak się nazwali. Nowa płyta. Płyta już tych płyt sporo na koncie. Nosi tytuł Tylko Spokojnie. Tak nazywa się to wydawnictwo. Bardzo fajna, urozmaicona muzycznie, świetne teksty Jagody Jagodzińskiego, który od samego początku jest wokalistą zespołu. No i świetne opowieści dotyczące naszej rzeczywistości i sypiając z wrogiem, nadzieja wariatka, Bóg jest na urlopie, też bardzo interesujący tekst, jaki cyrk, taka zabawa. Cała płyta równa, rock'n'rollowa, punkowa, ale nie tylko, bo w jednym z utworów świetny, notabene, świetna kompozycja zatytułowana Za czterema ścianami i tu pojawia się, tak teraz punkowie sobie organizują nagrania, jest kwintet smyczkowy, jest altówka, wiolonczela, jest w jednym z utworów akordeon i organy Hammonda, a więc jest dbałość o rozmaitość brzmienia, ale generalnie 13 utworów generalnie rock'n'rollowych, punkowych z elementami ska, bo grupa The Windows z Katowic, bo jeszcze tego nie mówiłem, to zespół, który miesza muzykę punkową z muzyką ska. Świetnie im to wychodzi. No i jeszcze świetnie im wychodziły nazwy, bo zaczynali, tak mi się spodobała ta nazwa, Brykające Stolce. To była jedna z pierwszych nazw zespołu. No to chyba te najważniejsze informacje Państwu przekazałem. Tylko spokojnie, śląski zespół The Windows, zespół, który jest zasłużony w bojach, koncertuje, nagrywa cały czas w ruchu i w kraju, i za granicą. To już ile? 24 prawie lata. Ta niedługo będzie ćwierćwiecze zespołu The Windows. Kolejna płyta, którą chciałbym Państwu polecić, no i już w zasadzie od samej nazwy robi się ciekawie, interesująco, intrygująco, bo nazwa zespołu, uwaga, uwaga, brzmi Wielkiej Ilości Piorunów Naraz. Tak nazywa się zespół, no już lepiej nie mogli sobie wymyślić. No i grupa, młoda grupa, to 3 chyba lata zespół istnieje, poznańskie trio, 3 facetów pełnych energii, świetnych pomysłów i naprawdę to są szalone rock'n'rollowe, punkowe utwory, ale i zwolnienia tempa też się pojawiają, no i te tytuły, te teksty niesamowite. Jest piosenka o Warszawie, tak zatytułowana, jest o Poznaniu. Jest taki utwór a propos Kocham Cię jak Irlandię, ale zatytułowany Kocham Cię jak Rosję. O, też taka ciekawostka. Kochanka Putina to kolejna propozycja z tego wydawnictwa. No dużo tu się dzieje i naprawdę warto tego posłuchać i warto zapamiętać tę nazwę. Zresztą płyta tak samo nazywa się jak zespół i utwór tytułowy otwiera to wydawnictwo poznańskiego bendu Wielkie Ilości Piorunów Naraz. Polecam Państwu. No to będziemy teraz sobie słuchać. Dziękuję serdecznie. Dobrego słuchania muzyki.

Marek Wiernik tradycyjnie o polskiej muzyce mógłby mówić. Nasz program musiałby trwać, no ale cóż, jest jak jest. Z kolei wielkie ilości piorunów naraz, takiej nazwy już dawno nie słyszałem, tak wyjątkowo oryginalnej. Co państwo na to? Wielkie ilości piorunów naraz. Z samego, jak powiadają chłopacy, z samego Poznania. Słuchacie programu Made in Polska, a w nim kolejna nowość. Maciej Balczar, kiedy rozmawialiśmy jeszcze w ubiegłym roku, zapowiadał i obiecywał, że pojawi się również tutaj u nas w studio Radia Centrum, ale też, co najważniejsze i fundamentalne, że pojawi się jego płyta. No i słowa dotrzymuje, ponieważ płyta Schody już za moment, a jej kolejnym zwiastunem niechże zabrzmi nagranie Panoramy. Maciej Balczar.

Tak. W programie Made in Polska mieliśmy już dziś najświeższe informacje z muzycznej Warszawy. Poniekąd też z Katowic, skąd jest zespół The Windows, o ich nowej płycie i znamiennym tytule Tylko spokojnie. I w takim klimacie chciałem zauważyć również, że dawno w programie nie graliśmy muzyki na żywo. I gdybym powiedział, że to jest spowodowane jakimiś okolicznościami, skłamałbym. Po prostu dziś, przeglądając stare płyty, zauważyłem właśnie wśród tych koncertowych płytę Farad, nagraną w 2003 roku przez Annę Marię Jopek, i chodzi o muzykę na żywo, bo jej faktycznie mniej prezentujemy w programie. W trakcie tego koncertu wokalistkę wspierali tacy artyści jak Leszek Możdżer, Marek Napiórkowski, Paweł Zarecki, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Cezary Konrad, Mino Sinello, Dorota Miśkiewicz czy Piotr Nazaruk. Cała plejada gwiazd polskiego jazzu. Posłuchajmy zatem Teraz mam serce z płyty Farad, program Made in Polska, a w nim muzyka na żywo.

czyli tak, dotąd w programie i mieliśmy trochę rock'n'rollowego, punkowego łojenia, trochę nostalgii, trochę muzyki na żywo. A na zakończenie zaproponowałbym, i tak zrobimy, muzykę, która o tej porze wybrzmiewa wyjątkowo w zależności od upodobań, ale myślę, że wyjątkowo urokliwie. Zespół Wieczornik z Poznania wydał płytę Równoległo Światy. I wszystko byłoby okej, gdyby nie fakt, że w skład tego zespołu wchodzą osobistości świata muzyki, już nawet nie poznańskiego, a wychodząc szerzej, Szymon Siewierski, znany i z kompozycji do muzyki filmowej i wszelako teatralnej, Paulina Frąckowiak, Ola Samelczak, aktorka teatru w Poznaniu, Teatru Polskiego, z którą również umówiony jestem na rozmowę do programu Made in Polska. Szymon Siewierski, już mówiłem, Łukasz Świętek, Agnieszka Kowalczyk i Paulina Frąckowiak, Wieczornik na dobranoc. Wielkie dzięki za uwagę i życzę dobrej nocy. Nagranie leśne z płyty, o której wspomniałem już, Równoległo Światy. Dzięki wielkie i dobranoc. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.